0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Ten pojedynek, czy to, dodał po chwili Szuman, ma być żart czy serio?
2: Zupełnie serio. Nie chcę absolutnie żadnych układów i proszę o ostre warunki.
1: Doktor wrócił do swego biurka, usiadł, oparł brodę na ręku i rzekł po namyśle: spódnica, co? Nawet koguty biją się, tylko...
2: Szuman, strzeż się.
1: Przerwał mu Wokulski zduszonym głosem, prostując się na kanapie. Doktor znowu przypatrzył mu się badawczo.
2: Więc już tak, mruknął. Dobrze, będę twoim sekundantem.
1: Od doktora udał się do swego sklepu, krótko rozmówił się z panem Ignacym i wróciwszy do mieszkania, położył się przed 10. Kolejnego dnia postawiono ich na mecie. Baron był ciągle zakłopotany niepewnością, co zrobić z kupczykiem i ostatecznie zdecydował się przestrzelić mu rękę. Na twarzy Wokulskiego malowała się tak dzika zajadłość, że zdumiony hrabia Anglik, sekundant barona, pomyślał: tu chyba nie chodzi o klacz, ani o potrącenie na wyścigach. Milczący dotychczas egiptolog zakomenderował, przeciwnicy, wycelowawszy pistolety, ruszyli. Baron zmierzył Wokulskiemu w prawy obojczyk i zniżając pistolet, delikatnie przycisnął cyngiel. W ostatniej chwili pochyliły mu się binokle, pistolet zboczył na włos, wypalił i kula przeleciała o kilka cali od ramienia Wokulskiego. Baron zasłonił twarz lufą i patrząc poza niej myślał: nie trafi osioł, mierzy w głowę. Nagle uczuł mocne uderzenie w skroń, zaszumiało mu w uszach, czarne płatki przeleciały przed oczyma. Wypuścił broń z ręki i przyklęknął. W głowę! Krzyknął ktoś. Wokulski rzucił pistolet na ziemię i zeszedł z mety. Wszyscy pobiegli do klęczącego barona, który jednakże zamiast umierać, mówił wrzaskliwym głosem: szczególny wypadek! Mam dziurę w twarzy, ząb wybity, a kuli nie widać. Przecież jej nie połknąłem! Wtedy egiptolog podniósł i obejrzał starannie pistolet barona. A, zawołał, to jasne, kula w pistolet, a zamek w szczękę, pistolet zdezelowany, bardzo interesujący strzał. Czy pan Wokulski jest zadowolony? Zapytał hrabia Anglik. Tak, proszę, rzekł uroczyście hrabia Anglik, ażeby przeciwnicy podali sobie ręce. Wokulski zbliżył się do barona i uścisnął go. Piękny strzał, panie Wokulski, mówił z trudnością baron, mocno potrząsając Wokulskiego za rękę. Zastanawia mnie, że człowiek pańskiego fachu, ale może pana to obraża. Wcale nie. Otóż, że człowiek pańskiego fachu, bardzo zresztą szanownego, tak dobrze strzela. Gdzie moje binokle? Ach, są. Panie Wokulski, proszę o słówko na osobności. Oparł się na ramieniu Wokulskiego i odeszli kilkanaście kroków w las. Jestem oszpecony, mówił baron. Wyglądam jak stara małpa chora na fluksję. Nie chcę z panem drugiej awantury, bo widzę, że masz szczęście. Więc powiedz mi pan, za co właściwie zostałem kaleką? Bo nie za potrącenie, dodał patrząc mu w oczy. Obraziłeś pan kobietę, odparł cicho Wokulski. Baron cofnął się o krok. A? Sessa, rzekł. Rozumiem. Jeszcze raz przepraszam pana, a tam wiem, co mi należy zrobić. I pan mi przebacz, baronie, odpowiedział Wokulski.

0: Czesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. W kilka dni po dziwnym pojedynku do sklepu przyszedł Maruszewicz. Co pan każe? Spytał go Wokulski. Chciałem szanownemu panu dać dowód życzliwości. Pani baronowa Krzeszowska, jak pan wie, chce kupić dom państwa Łęckich. Otóż jej małżonek, baron, położył weto na pewnej części jej funduszów, bez których kupno nie może mieć miejsca. Otóż dziś baron chwilowo znajduje się w kłopocie. Brak mu 1000 rubli. Chciałby zaciągnąć pożyczkę, bez której, pojmuje pan, nie będzie mógł dość energicznie opierać się woli żony. Maruszewicz otarł pot z czoła, widząc, że Wokulski znowu przypatruje mu się badawczo. Więc to baron potrzebuje pieniędzy? Tak, szybko odparł młody człowiek. 1000 rubli nie dam, ale tak 300, 400 i to na kwit z podpisem barona. 400, powtórzył machinalnie młody człowiek i nagle dodał. Za godzinę przywiozę kwit barona. Pan tu będzie?
1: Będę.
0: Maruszewicz opuścił gabinet i za godzinę istotnie wrócił z kwitem podpisanym przez barona Krzeszowskiego. Wokulski, przeczytawszy dokument, włożył go do kasy i w zamian dał Maruszewiczowi 400 rubli. Baron postara się w jak najkrótszym czasie, mruczał Maruszewicz. Nic pilnego, odpowiedział Wokulski. Podobno baron chory.
1: Tak, trochę. Jutro lub pojutrze wyjeżdża. Zwróci w najkrótszym...
0: Wokulski pożegnał go bardzo obojętnym ruchem głowy. Młody człowiek prędko opuścił sklep, zapomniawszy nawet zwrócić Rzeckiemu rubla wziętego na dorożkę. Gdy zaś znalazł się na ulicy, odetchnął i począł myśleć, a podły kupczyk, ośmielił się dać mi 400 rubli zamiast 1000. Bylem się odegrał, słowo honoru cisnę mu w oczy te 400 rubli i tamtych 200. Boże, jak nisko upadłem. Przyszli mu na myśl kelnerzy różnych restauracji, markierzy bilardów i szwajcarzy hotelowi, od których również bardzo rozmaitymi sposobami wydobywał pieniądze, ale żaden z nich nie wydał mu się tak wstrętnym i godnym pogardy jak Wokulski. Słowo honoru, myślał, dobrowolnie wlazłem mu w te obrzydliwe łapy. Boże, jak karzesz mnie za lekkomyślność. Lecz Wokulski po odejściu Maruszewicza był kontent. Zdaje mi się, myślał, że jest to hultaj dużej ręki, a przy czym sprytny. Chciał ode mnie posady, lecz sam ją znalazł. Śledzi mnie i donosi innym. Mógłby mi narobić kłopotu, gdyby nie te 400 rubli, które wziął. Jestem pewien, ze sfałszowanym podpisem. Krzeszowski przy całym swoim bzikostwie i próżniactwie jest człowiek uczciwy. W żadnym razie nie poświęciłby interesów czy kaprysów swojej żony za pożyczkę wziętą ode mnie. W tej chwili zapukano do drzwi gabinetu. Ukazał się Mikołaj, służący Łęckiego, z listem. Wokulski gorączkowo pochwycił pismo, rozerwał kopertę i przeczytał. Szanowny panie, córka moja koniecznie życzy sobie bliżej poznać pana. Wola kobiety jest świętą. Ja więc proszę pana na jutro do nas na obiad około 6, a pan nawet nie próbuj wymawiać się. Proszę przyjąć zapewnienie wysokiego szacunku. T. Łęcki.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
2: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
1: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty, najbardziej aktualna prognoza pogody, informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej. Już w poniedziałek po 6.30.
8: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
9: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
0: Skoda. Po reklamie.
10: RMF Classic. Wielkie brzmienia. Prywatna przestrzeń.

0: Sportowe święto w stolicy Małopolski. Zapraszamy 19 i 20 września do Krakowa. Weź udział lub kibicuj. Czeka szereg niesamowitych wydarzeń. W sobotę na Błoniach Krakowia Maraton na rolkach. Mini Melc Kraków Run. A na Stadionie Miejskim Krakowi Krakowskie Forum Sportu i Biuro Zawodów dla wszystkich wydarzeń. W niedzielę jedyny w Polsce bieg górski w centrum dużego miasta. 19 PGE Bieg Trzech Kopców. Więcej na biegtrzechkopców.pl.
1: O, to Skoda Epiq. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szczere rozmowy o życiu na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Mój dziadek mówił, jak słuchałem Beatlesów, mówi, co ty słuchasz?
3: Mój dziadek też. Boże, te włosy długie, jak oni wyglądają. Małpy, małpy!
2: Tak.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z wybitnym artystą, człowiekiem pełnym pasji, przekochanym Michałem Bajorem.
1: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
5: Reklama.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
7: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
6: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: 5931.
11: Jak liczyć na szczęście w lotto?
10: Jak najczęściej.
11: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: O nie! Gdzie moja kasa?
12: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
10: 5931.
11: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
18: Dobra podróż zasługuje na doskonałą kawę. Zatrzymaj się i spróbuj nowej, pysznej kawy w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Do kanionów, fiordów, dżungli. Do parków narodowych i rezerwatów.
2: Ruszamy do najbardziej niezwykłych miejsc na Ziemi.
1: Jedno jest pewne. Startujemy zawsze z RMF Classic w towarzystwie Marka Tomalika.
2: Moim gościem będzie Patryk Świtała w środowisku podróżujących blogerów znany jako Ślązok Rejzuje.
1: Jasna strona świata. Jutro po 16.
3: Reklama.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: W sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
13: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Ach, co za dzień.
19: Co się stało?
18: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
20: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
21: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Po reklamie.

Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 13.30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W premierach. Najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: A już w tym tygodniu
3: zajmiemy się premierą serialu Lalka.
2: Sprawdzimy też zwycięzców tegorocznych nagród Emmy i czy te nagrody dalej mają znaczenie.
3: Jacek Cygan.
2: Natalia Ryba.
1: Nie ma takiego filmu. RMF Classic. Już dziś po 15. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
4: Reklama.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
6: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
5: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Castorama!
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Tory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
13: Bo teraz w Auchanu przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchanu nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchanu, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
17: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.

0: 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
1: Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: 5, 9, 31.
3: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.

0: Kiełbasa morlińska z szynki morliny 500 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego z kartą Moja Biedronka krem do smarowania Nutella 350 gramów. 11,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Po reklamie.
6: Prognoza pogody w RMF Classic.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
8: Sobota zapowiada się...

0: Muzyka Vangelisa z filmu 1492, Wyprawa do raju, wybrzmiała w RMF Classic. Do raju kulturalnego zabiorę Was dzisiaj i ja, Julia Sarzyńska.
1: Czas wolny, czyli jak spędzić weekend pożytecznie.
0: Odwiedzimy rozmaite galerie sztuki, zabiorę Was w świat fantastyki, a na koniec popłyniemy w rytm jazzu. Zanim udamy się w te wszystkie weekendowe podróże do świata kultury, posłuchajmy muzyki Johna Williamsa z piątej części Gwiezdnych Wojen. Imperium kontratakuje.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Haja za Bryciu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja myślę, że ja tworzę jakiś swój teatr piosenki. Tak można powiedzieć.
3: Piosenki, teatr fajne, piosenki. No.
2: I gdzieś też nazywam część swojego repertuaru popem literackim.
1: Na spotkania Ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z wybitnym artystą, człowiekiem pełnym pasji, przekochanym Michałem Bajorem.
1: Haja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
5: Reklama.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
12: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Po reklamie.

0: były Cierpienia miłosne, czyli Liebeslied austriackiego kompozytora i skrzypka Fritza Kreislera. Muzyka i sztuka mają tę niezwykłą cechę, że bez słów potrafią opowiadać najpiękniejsze historie. Mówię o tym nie bez powodu. Wczoraj rozpoczęło się coroczne święto sztuki, WGW, czyli Warsaw Gallery Weekend. I jak sama nazwa wskazuje, trwa przez cały weekend. W tym roku jest zresztą co oglądać, bo w wydarzeniu bierze udział aż 60 galerii. Sama odwiedziłam już kilka miejsc i przy tej okazji porozmawiałam ze zwiedzającymi. Posłuchajmy, jakie wystawy warto odwiedzić.
1: Bardzo spodobały mi się obrazy Dominika Lejmana. Taki sposób prezentacji, który właśnie nie jest jednoznaczny. Trochę ten obraz człowieka wprowadza taki stan, czym on właściwie jest, czy jest kwadratowy, czy jest prostokątny, co tam się właściwie dzieje, co jest namalowane, co jest wyświetlone.
2: Byłam teraz na Paulinie Ołowskiej w Foksalu. To była akurat wystawa, która mnie jakoś najbardziej dotknęła. Sama rola kobiety w tych wszystkich pracach, obrazy, które były namalowane na ścianie, były potem przedstawione na innym obrazie, co wydało się dosyć surrealistyczne.
0: Zgadzam się z moją przedmówczynią. Wszystkich wystaw oczywiście jeszcze nie widziałam, ale z tych, do których udało mi się dotrzeć, najbardziej poruszyły mnie trzy kolory. To wystawa, która prowadzi bardzo swobodny dialog z filmową trylogią Krzysztofa Kieślowskiego. Zamiast jednej historii dostajemy mnóstwo tropów i symboli do samodzielnego połączenia. Do mojej listy dopisałabym też wystawę Co się tyczy ciał astralnych w BWA Warszawa. Tutaj spotykają się dwa światy, ten bardziej racjonalny, naukowy oraz świat magii, snów, przesądów i fantastycznych stworzeń. Bo przecież możemy sprawdzić wyniki badań laboratoryjnych, a chwilę później odpukać w niemalowane. Widocznie symbolika w sztuce potrafi uwieść moje serce. Dzisiaj wybieram się więc w dalszą podróż po WGW. Może znajdę wystawę, która zachwyci mnie jeszcze bardziej. Zobaczymy tylko, czy ona również będzie pełna symboli. Muzycznie w stolicy pozostajemy. I już teraz posłuchajmy piosenki z serialu, którego akcja dzieje się w realiach Warszawy lat 80. Przed nami Uciekaj moje serce Seweryna Krajewskiego z serialu Jan Serce.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Skandal. Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
2: Tak było prawie 150 lat temu.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 13.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
10: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Po reklamie.

Ostatnio kino wyraźnie polubiło wielkie historie. Polskie ekrany przejmuje Lalka, a światowymi niedawno zawładnęła Odyseja. I właśnie przy tej drugiej zostajemy w RMF Classic. Do antycznej opowieści muzykę skomponował Ludwig Göransson. Posłuchajmy.

Słuchacie RMF Classic. To był temat tytułowy z serialu Anioły w Ameryce Thomasa Newmana. A już teraz zagłębimy się w nieco inny świat. Przed nami fragment suity St. Paul Gustawa Holsta. Historia tego utworu, w mojej opinii, jest niezwykle ciekawa. Holst przez wiele lat uczył muzyki w londyńskiej szkole dla dziewcząt St. Paul. Kiedy instytucja wybudowała nowe skrzydło muzyczne, Holst dostał własny, dźwiękoszczelny pokój do komponowania. W ramach podziękowania napisał suitę specjalnie dla szkolnej orkiestry smyczkowej. Był to ponadto pierwszy utwór, który skomponował w swojej nowej przestrzeni. Nie da się ukryć, że uczennice dostały całkiem niezły prezent. Utwór ten wciąż wykonują orkiestry na całym świecie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
9: Stokrotka.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Jak sobota to...
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
14: Prognoza pogody w RMF Classic.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
16: Jeśli planujecie dziś aktywności na świeżym powietrzu, pogoda raczej będzie Wam sprzyjać, a na pewno nie będzie przeszkadzać. W większości Polski bez deszczu, z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Termometry pokażą najczęściej od 18 do 22 stopni Celsjusza. Tylko Podkarpacie wyskoczy przed szereg z 24 stopniami. Parasole przydadzą się głównie później na północnym zachodzie, gdzie pojawią się słabe opady.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
14: RMF Classic. W doskonałym towarzystwie.
17: Witam wszystkich, mówi Kazik Staszewski.
18: Cześć, tu Igor Herbut z Kupy Lemon.
19: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
20: Mówi Tomasz Organek.
21: Cześć, z tej strony Cortez, RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.

To była muzyka Ennio Morricone z filmu Cinema Paradiso. Tu Julia Sarzyńska. Mamy czas wolny, a w czasie wolnym można udać się na przykład do innego świata. A właściwie do wielu naraz, bo w ten weekend toruńska starówka została opanowana przez fantastykę. Trwa tam Kopernikon, jeden z największych polskich festiwali poświęconych fantastyce i popkulturze. Skala robi wrażenie. Ponad 1000 godzin programu, od literatury, przez kino i naukę, aż po gry, RPG, warsztaty i cosplay. W tym roku jednym z najgłośniejszych nazwisk wśród gości jest Andrzej Sapkowski, twórca Wiedźmina. Do Torunia przyjechała też między innymi Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, która swoją drogą dziś pojawi się także na antenie RMF Classic. Jest też coś dla kinomanów. W ramach Kopernikonu po raz pierwszy odbywa się festiwal filmów fantastycznych Przekładaniec. Dziś można zobaczyć między innymi Donnie Darko, LARP, Miłość, Trolle i inne questy, czy fanowski film ze świata Wiedźmina Pół wieku poezji później. Czyli jeśli w ten weekend chcecie na chwilę zmienić rzeczywistość, obierzcie kierunek Toruń. A my zamieniamy teraz świat fantastyki na operową scenę. Przed nami w RMF Classic uwertura do Wesela Figera Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Tu Andrzej Seweryn. Już o 13.30 w RMF Classic. Specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Z miłości do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
2: A w tym tygodniu wrócimy do dwupłytowego albumu, z którego pierwszą część zaprezentowałem tydzień temu. To muzyczne spotkanie dwóch młodych wtedy, pod koniec lat 50. skrzypków, Salvatore Accardo, którego słuchaliśmy już, i Erika Friedmana. To dzisiaj w programie zatytułowanym Cygańskie melodie, japońskie klubowe wydanie RCA.
1: Już dziś po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z wami muzyką spod igły.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
8: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
7: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
8: Pytał Pan, czego sobie życzę.
9: Życz

0: www.pocztowy.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Po reklamie.

Przed nami w RMF Classic utwór serialu Moja wspaniała kariera, którego jeszcze nie miałam okazji zobaczyć, chociaż uwielbiam produkcje kostiumowe. Ale rodzice gorąco mi polecali ten serial, więc dopisałam go do swojej kolejki oczekujących. A wy jak? Znacie moją wspaniałą karierę?

muzyka z kolejnej kostiumowej produkcji zawitała na antenę RMF Classic. Tym razem był to film Downton Abbey, nowa epoka. I teraz to, co lubię, czyli pytanie do Was. Czy do muzyki Krzysztofa Komedy można jeszcze coś dopisać? Otóż w Tomaszowie Mazowieckim uznali, że można. I zaprosili do tego znakomitego tekściarza Jacka Cygana oraz dobrze Wam znanego, chociażby z naszej anteny, Artura Andrusa. Cóż za połączenie! W ten weekend trwa jubileuszowa 10. edycja Love Polish Jazz Festival. W sumie przez 3 dni zaplanowano 9 koncertów, w tym 3 premiery i 2 prapremiery. Festiwal od lat nie tylko pokazuje polski jazz, ale też trochę z nim eksperymentuje. Dzisiaj artyści przypomną twórczość Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. Będzie też muzyczne wspomnienie gitarzysty Jarosława Śmietany. Ale chyba najbardziej jestem ciekawa niedzieli. Wojciech Myrczek-Sextet po raz pierwszy wykona wtedy nowy śpiewnik Komedy. Do instrumentalnych kompozycji Krzysztofa Komedy wspomniani już Artur Andrus i Jacek Cygan napisali 14 nowych tekstów, czyli melodie, które przez lata opowiadały bez słów, dostaną własne historie. I na tym niedzielne premiery się nie kończą. Adam Makowicz przywiezie do Tomaszowa zupełnie nowy projekt, a całą 10. edycję festiwalu zamknie Krystyna Prońko ze swoimi największymi przebojami. My teraz wracamy do muzyki w RMF Classic. Już teraz przed nami dwa polskie, równie wielkie nazwiska. Najpierw piosenka Nie dokazuj Marka Grechuty. To taki dobry utwór do śpiewania w samochodzie, pod prysznicem czy nawet na spacerze. Tuż po Grechucie usłyszymy muzykę jazzmena i saksofonisty, który miał dryg do pisania muzyki filmowej, czyli Jerzego Dudusia Matuszkiewicza z komedii Nie lubię poniedziałku.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamięta.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Mój dziadek mówił, jak słuchałem Beatlesów, mówi, co ty słuchasz?
3: To ten... Mój dziadek też, Boże, te włosy długie, jak oni wyglądają, małpy, małpy!
2: Tak.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z wybitnym artystą, człowiekiem pełnym pasji, przekochanym Michałem Bajorem.
1: Kaja zaprasza. Dziś po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
5: Reklama.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi... Po raz trzeci.
8: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności. Złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową. Otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi. Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Po reklamie.

To była muzyka z trzeciego sezonu kostiumowego serialu Bridgertonowie. Nasz czas wolny dobiega końca, już niedługo przywita się z Wami Kaja. A ode mnie na pożegnanie jeszcze utwór, który jest propozycją do listy przebojów muzyki filmowej. W ostatnim notowaniu zajął 42 miejsce. To muzyka z filmu Springsteen, Ocal mnie od nicości, którą skomponował Jeremy Allen White. Jeśli chcecie, aby znalazł się w czołówce, głosujcie na rmfclassic.pl. Najbliższe notowanie listy przebojów już jutro o godzinie 18. Ja dziękuję za ten wspólny czas i mam nadzieję, że znajdziecie chwilę na odpoczynek i weekend z kulturą. Do usłyszenia, kłaniam się. Julia Sarzyńska.

0: Reklama. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
11: Zdrowit.
0: Po reklamie.
11: Prognoza pogody w RMF Classic.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
13: Pogoda na sobotę całkiem dobrze dogadała się z weekendem. W większości kraju będzie dziś od 18 do 22 stopni Celsjusza, a najcieplej w Małopolsce i na Podkarpaciu. Tam termometry pokażą nawet 24 stopnie. Na południu sporo słońca, w pozostałych regionach trochę więcej chmur. Dopiero po południu nad morzem i na północnym zachodzie może słabo popadać.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
11: RMF Classic. Tu muzyka gra rolę.
14: Michał Żubrowski. Nazywam się Robert Jęckiewicz.
15: Ja się nazywam Wojciech Małajkat.
16: Piotr Adamczyk.
17: Marek Kondrat. Bardzo się cieszę, że słuchacie tej samej muzyki co ja.
11: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Kaja zaprasza w RMF Classic.
1: Hej kochani, witam was jak co tydzień. Dzisiaj zapraszam was do rozmowy z kimś, kogo kochają pokolenia. To jest w ogóle niesamowite, ponieważ kiedy się pojawia, wszyscy dostają małpiego rozumu, czego byłam świadkiem niejednokrotnie. I mówię to też o kimś, kto naprawdę dał mi ten zaszczyt. Raz, że mogłam partnerować mu na scenie, a dwa, że dzisiaj przyszedł. Panie i panowie, Michał Bojo!
2: Wszystkich pozdrawiam gorąco, a ciebie potrójnie, bo my się umawiamy już od paru lat na spotkanie z tobą przed mikrofonem, bo tak to się spotykamy przy wydarzeniach muzycznych.
1: Michał, ale wiesz, ty naprawdę dałeś mi ten zaszczyt, o którym wspominałam, że wiele lat temu zapytałeś, czy nie napiszę ci tekstu, więc...
2: Muzyki.
1: To była muzyka,
2: nie tekst. Piękna muzyka.
1: A co to była za piosenka? Bo ja jej szukałam, ja nie mogę jej znaleźć.
2: Ja tobie powiem.
1: Ale powiedz, a sam nie pamiętasz.
2: Sam nie pamiętam, bo tych piosenek jest 700. Mhm. Natomiast twoja piosenka była taką bosanową chyba bardziej. Chyba
1: no bo wiesz, pamiętam, że ja tak lubię.
2: Andrzej Ozgaj, bosanowa Kasi. Drodzy państwo, piękna piosenka. Niewyraźnie.
1: Ale ty nie masz innych.
2: Niewyraźnie.
1: Ale ty nie masz innych. Ty masz same piękne piosenki.
2: Pamiętam, jak
1: sam piszesz.
2: A to takie moje pisanie, to już taka przygoda. Natomiast pamiętam, jak siedziałaś na podłodze w jednym z moich 33 mieszkań.
1: Naprawdę?
2: Nie, proszę państwa, że ja tyle mam. Nie.
1: Serio?
2: Tak, to było na Kruczkowskiego, koło Ateneum, i patrzyłaś, oglądałaś w takiej książce moje nuty i słowa, iluś tam piosenek napisanych. No nie da się w jednej książce 700 zmieścić, wtedy zresztą było ich mniej.
1: I trzeba napisać
2: tak drugą. Patrzyłaś i mówisz: matko, jakie to są piękne teksty. To mówiłaś, mając przecież mnóstwo swoich przebojów z pięknymi tekstami też, nie tylko z muzyką. I pamiętam, że mówiłaś tak z przyjemnością, do jakichś słów napiszę tobie muzykę. I to chyba napisała słowa Andrzej Ozga, a ty do tego napisałaś muzykę właśnie.
1: Michał, ale po pierwsze...
2: Nie, muszę wrócić do 33 mieszkań, bo zaraz będzie hejterstwo.
1: Ja też muszę to sprostować.
2: Zaraz będzie hejterstwo.
1: Ty wynajmowałeś.
2: Po prostu co parę miesięcy, tak, od skończenia studiów, nawet od zaczęcia studiów, to gdzieś się chciałem podziać. Nie chciałem być w akademiku, bo gdzieś tak jeszcze miałem wrażenie, że wolę być... dochodzącym.
1: Ale tak się było na ten wynajem. To i tak
2: rodzice,
1: nie...
2: no ale to rodzice, ma nauczycielka i aktor teatru lalek nie za bardzo mieli dużo pieniędzy w Opolu, to nie Warszawa, ale uznali, że skoro chcę być sam, że będę wynajmował, to postarają się mi to udostępnić ekonomicznie. Wtedy to był 77 rok, mój pierwszy rok życia w Warszawie po maturze i no po prostu... Łapałem te mieszkania, jak dawali, typu tam 3 miesiące, 6 miesięcy, 8 miesięcy, i tego się zbierało do mojego pierwszego prawdziwego od razu domku już wtedy, 33 adresy.
1: Do rozmowy z moim dzisiejszym gościem, znakomitym artystą, wokalistą, autorem tekstów i kompozytorem Michałem Bajorem, wrócimy już za chwilę w RMF Classic, a teraz czas na najpiękniejszą muzykę filmową.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: No ten reżyser ma coś robić.
2: Ja już jestem na tym trzeci raz.
3: Witamy w Cafe Classic i zapraszamy na największe teatralne premiery, rozmowy z artystami i informacje zza kulis. Dziś po 17 w RMF Classic.
4: Zapraszam, Natalia Grzeszczyk.
5: Reklama.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
6: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
13: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
5: Po reklamie.

0: Trwa kolejny odcinek mojego autorskiego programu Kaja Zaprasza. Całość możecie zobaczyć też w formie wideopodcastu na YouTubie RMF Classic. Wracamy do rozmowy z moim wspaniałym gościem, Michałem Bajorem.
1: Byłem świadkiem wszystkich debiutów, ponieważ jeżeli mam 7 dych za rok, to jak się zaczynał Opole, no to ja miałem te 4-5 lat. Czyli ja gdzieś pamiętam, na przykład pamiętam doskonale Irenę Santor i Biel. I zawsze ją wtedy nazywałem jako małe dziecko: mamo, patrz, taka biała pani śpiewa.
0: Ale Biel czego?
1: Jej całej. Sukni, kostiumu i włosów.
0: Światła. I w ogóle światło.
1: Światło było jak na Gretę Garbo, czyli takie białe.
0: Niemożliwa osoba.
1: I jej światła wokół.
0: Zawsze piękna, zawsze zapięta, zawsze wiesz.
1: Do dzisiaj byłem kilka tygodni temu na jubileuszu jej fundacji i pani Irena weszła do mnie do garderoby, bo przyszła się ze mną przywitać. No strzała po prostu, wysmukła strzała. Też
0: nie,
1: to była.
0: Tam wszystko jest po prostu jakieś nie
1: genetyka,
0: z tej planety.
1: Genetyka nie z tej planety.
0: Właśnie ostatnio byłam tutaj na twoim foteliku, siedziała Magda Steczkowska i dokładnie ja patrzyłam na nią, no to jest genetyka. No to się nie da nic oszukać, wiesz.
1: No mimo, że kudy Magdzie pokoleniowo, w sensie lat.
0: Ale ty też masz to w sobie, nie wiem, czy to wiesz.
1: Po tatusiu pewnie możliwe, że po tatusiu, jeśli chodzi o trzymanie jakoś się. Ja się bardzo cieszę zresztą.
0: Że ten pion, w sensie, pion, że elegancja.
1: No pewnego rodzaju też pamiętanie o tym, że publiczność lubi jednak patrzeć też na estetykę. Oczywiście mówimy o pewnych gatunkach piosenki, bo jak wychodzą nasi koledzy niektórzy, czy rockowcy, czy alternatywni, mający swoje lata, już czasami nawet większe od moich.
0: I nie zauważają tego nawet.
1: Nie zauważają tego
0: to,
1: czasami.
0: To potrafi być przykre.
1: Dokładnie. To różnie bywa. Ale z pełną miłością mówię, bo to wielkie ikony.
0: No ty jesteś wielką ikoną. Ludzie ciebie kochają, dobrze o tym wiesz. Oczywiście za twoje wielkie role, ale myślę też tak, że... Przestań, nie. O tym też pogadamy. Znaczy, na pewno za Nerona również. Natomiast myślę, że jesteś totalnie charakterystyczny do tego stopnia, że powstają memy na twój temat, ale to jest, uważam...
1: Mówisz o kałuży?
0: Tak. Znaczy,
1: ale jeszcze coś w badach mi ostatnio Kuba mówił. Coś jeszcze Kuba mówił ostatnio, ale zapomniałem. W Sopocie mi coś mówił, tak, ale zapomniałem.
0: To jest tak śmieszne, ale to wiesz, co to znaczy. To znaczy, że jesteś tak charakterystyczny i tak ważny dla kultury, i tak zauważalny, no i to jest naprawdę, że jesteś kawałkiem historii. Nie jesteś z tego przestań.
1: Jestem, ale tak by się chciało, patrząc na różne koleżanki, kolegów, żeby tak się to mogło tak cofać tam. Jeszcze 20 do tyłu.
0: Naprawdę chciałbyś się cofnąć?
1: Nie chciałbym być bardzo młody, bo dzisiejsza młodość ogromne ma wyzwania. I patrząc na to, co się dzieje na świecie i w kraju naszym, i w Europie, i wszędzie, nie tylko politycznie, ale również geopolitycznie.
0: Ale też i kulturowo.
1: Kulturowo,
0: prawda?
1: bardzo się zmieniło i nie chcę wyjść tu na jakiegoś dziadersa, który narzeka, tak jak mój dziadek mówił, jak słuchałem Beatlesu, mówi, to ty słuchasz.
0: Mój dziadek też, Boże, te włosy długie, jak oni wyglądają, małpy!
1: Także Edith Piaf mu nie przeszkadzała, a wtedy już niedawno nie żył.
0: Jesteś bardzo Edith Piaf.
1: Raczej Aznavour chyba.
0: Szala Aznavour,
1: Brel.
0: Brel, no Jacques Brel, że śpiewałeś.
1: Gilbert Beco uwielbiałem.
0: Ale czy jesteś takim frankofilem?
1: Jestem frankofilem, jeśli mówisz chodzi o repertuar. Nie mówię po francusku, od razu mówię.
0: Po francusku, że nie mówię po francusku.
1: Nie, ale dość dobrze naśladuję. Natomiast na pewno Francja jest tym krajem i Włochy, które w sensie
0: ciebie
1: piosenek
0: inspirują.
1: Bardzo mnie inspirowali zawsze.
0: A za chwilę w RMF Classic utwór, który od lat jest jednym z najbardziej znanych nagrań mojego gościa, Michała Bajora. Taka miłość w sam raz, z muzyką Piotra Rubika do słów Andrzeja Ozgi. Piękna linia melodyczna, ale też aktorska dbałość o słowo i interpretacje, które są absolutnie znakiem rozpoznawczym Michała Bajora. Taka miłość w sam raz. Posłuchajcie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tylko szczerze o filmowych premierach.
2: Najgłośniejsze seriale pod lupą.
1: Wszystko, czym żyje świat kina.
2: I dużo dobrej zabawy.
1: Nie ma takiego filmu.
3: A już w tym tygodniu
4: zajmiemy się premierą serialu Lalka.
3: Sprawdzimy też zwycięzców tegorocznych nagród Emmy i czy te nagrody dalej mają znaczenie.
4: Jacek Cygan,
3: Natalia Ryba.
2: Nie ma takiego filmu. RMF Classic. Już dziś po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
5: Reklama
6: wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
6: Każda podróż to osobna historia. Smakuj ją przy doskonałej kawie w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
10: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie.

0: Maja zaprasza w RMF Classic.
1: Do dzisiejszego odcinka zaprosiłam wspaniałego artystę, człowieka wielu talentów, Michała Bajora. Nie wiem, czy pamiętasz, że kiedy robiliśmy wspólnie teledysk do piosenki
2: No a ja.
1: No a ja, której jesteś autorem i muzyki, i tekstu, bardzo osobistej, która jest tak ludzka i tak prawdziwa w swojej treści emocjonalnie, że ja od razu ci powiedziałam, że to jest piosenka o mnie.
2: Pamiętam.
1: Chociaż moja mama jeszcze wtedy żyła, a my ten teledysk robiliśmy dzień po pogrzebie twojej mamy.
2: Tak.
1: I ja się wtedy zastanawiałam bardzo głęboko, jak ty...
2: Dzień, czy może z dwa. Więcej ja mogę powiedzieć, bo to mogę dzisiaj powiedzieć.
1: Znaczy mama umierała półtora roku.
2: Znaczy mama była już osobą, która nie poznawała ani brata.
1: To jest, Alzheimer. To musi strasznie boleć.
2: Tak, ale odeszła, miesiąc odchodziła, w sensie nie bolało, bo spała. I pamiętam, że jak miałem cykl koncertów, brat był wtedy z mamą, to... Piotr powiedział, jedź, będziemy
1: Piotr,
2: w kontakcie,
1: to mój brat. Który również jest aktorem.
2: Jest aktorem, tak. I pamiętam dokładnie, że tego dnia, kiedy się obudziłem rano, to była niedziela, zadzwoniła pani do mnie, która też tam była przy bracie i brat i mówi, mama właśnie odeszła. Ja wieczorem grałem Gdańsk i byłem już tam. I teraz co zrobić? Czy wrócić, ale mamy już nie było, mama już była, uleciała. I oboje powiedzieli, ta pani i Piotr przede wszystkim mówi, nie wracaj.
1: Rób swoje,
2: bo ponadto nie robisz skakanki na scenie i nie wariujesz. Tylko
1: ja robiłam skakankę.
2: O, proszę bardzo, jeszcze popatrz.
1: I to dwa razy, bo raz przyjechałam tego dnia, kiedy wiedziałam, że widzę moją mamę. Ostatni raz. Pojechałam na koncert Dawida Kwiatkowskiego i zaśpiewałam z nim piosenkę Proszę tańcz. Po czym pojechałam na swój koncert i on przyjechał do mnie i jeszcze raz wspólnie wykonać.
2: Taką mamy pracę, myślę, że nie tylko w zawodzie jest artystycznym, tak sądzę. Natomiast to był trudny koncert, ale...
1: Ale dałeś radę.
2: Dałem radę i nie mówiłem muzykom, dopiero dowiedzieli się po. Postanowiłem nie wprowadzać atmosfery jakiejkolwiek, ze względu też na ich, jak było, że mają rodziców, mamy młodszych od siebie muzyków. Także widziałem, że zapadła cisza w garderobie, bo wtedy dopiero powiedziałem, że to był dla mnie trudny wieczór.
1: Wielki szacunek.
2: I oni to ogólnie to powiedzieli, że no to zatkało ich. Potem powiedzieli, to co ty, no to szacun. Dokładnie tak powiedzieli. Dlatego, że mama na pewno by nie chciała. Gdyby moja mama była wtedy potrzebująca mnie, to ja bym na pewno odwołał, bo tak było przy okazji odchodzenia ojca. Ojciec był w Opolu i po prostu potrzebował nas. Myśmy go trzymali z obu stron na ręce. Ale gdybym zaśpiewał wtedy koncert, to bym nie dotarł.
1: Ale tata chorował pół roku?
2: Tata chorował rok, ale rok już był w łóżku. Pół roku, rok. Był po prostu w łóżku, ale był świadom, bo mama była kompletnie nieświadoma i umierała, odchodziła śpiąc.
1: Do rozmowy z moim wspaniałym gościem, Michałem Bajorem, wrócimy już wkrótce w RMF Classic.

0: reklamę.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty. Najbardziej aktualna prognoza pogody. Informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej. Już w poniedziałek po 6.30.
4: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
5: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: Po reklamie.
14: Prognoza pogody w RMF Classic.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
16: Jeśli planujecie dziś aktywności na świeżym powietrzu, w większości kraju pogoda będzie ku temu sprzyjać. Termometry pokażą od 18 do 22 stopni, a miejscami na południowym wschodzie nawet 24 stopnie Celsjusza. Więcej chmur pojawi się na północnym zachodzie i tam po południu będzie możliwy słaby deszcz. Na północy warto też uważać na wiatr. Może osiągać nawet do 60 km na godzinę.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
17: RMF Classic. Gra jak z nut.
18: Witam serdecznie, Bartosz Hajdecki.
19: Tu Jerzy Rogiewicz.
20: Tu Paweł Lucewicz.
21: Z tej strony Łukasz Lucerostkowski. Pozdrawiam słuchaczy i słuchaczki RMF Classic.
17: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ja zaprasza do RMF Classic na wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Dzień dobry. Tu Kaja w RMF Classic. Dziś moim gościem jest wybitny artysta i wielki orator Michał Bajor.
2: Wiesz, że na tyle mnie gdzieś kupowano, że ja byłem i w podstawówce pod koniec, i w liceum przewodniczącym klasy. Nie stałoby się to, gdyby mnie odrzucili przez te moje śpiewanki, film Agnieszki Holland.

0: który nakręciłem, mając 16 lat.
1: 16?
0: 16 lat miałem, kiedy zagrałem u Handu o Pani Honorat.
1: Co to był za film?
0: Wieczór u Abdona, gdzie partnerowałem samej Beacie Tyszkiewicz. Wtedy 20 lat starszej od mojej mamy. I wtedy pamiętam dokładnie, jak była scena erotyczna miała być. Tak, bo to był Iwaszkiewicz. Iwaszkiewicz,
1: apteka. Ale między 16-latkiem a dojrzałą kobietą?
0: Tak, aptekarzową, tak jest dokładnie. Bo zafascynowany mną, jak to u Iwaszkiewicza, jak no postacią dobra, był i chłopiec, bo on był tak, aptekarz miał żonę, ale też był zafascynowany aplikantem u tej żony, czyli mną, 16. No Iwaszkiewicz, prawda, mówi mojego
1: literatura. Czy ciebie to nie skaleczyło w żaden...
0: Nie, dlatego, że to nie było tego w filmie jakoś tak, że... tylko to jest u Iwaszkiewicza w opowiadaniu, okay. Wieczór u Abdona. Natomiast rzeczywiście...
1: Ale wymagano od was pewnej chemii?
0: No, on to bardziej się on bardziej patrzył na mnie gdzieś tam chemicznie, okay. Natomiast pani aptekarzowa miała po prostu ze mną romans. Czyli pani Tyszkiewicz, czyli Hermina.
1: Ale każdy chciałby z panią Tyszkiewicz mieć romans.
0: Nie zapomnę, jak ona stoi.
1: Z tobą zresztą
0: również. Dziękuję.
1: Uważasz, że w ogóle moralne jest, mimo literatury i tak dalej, dzieci jednak, wiesz, no, powinny...
0: Ale myśmy mieli też scenę erotyczną.
1: Jesus. Przepraszam.
0: Wiem,
1: Jesus.
0: Bo jesteś mamą.
1: Nie, po prostu jestem też obserwatorką i na przykład wszyscy jesteśmy świadkami w tej chwili takiej debaty publicznej na temat, prawda, tak, pewnych granic i...
0: Ale tak było w tym opowiadaniu Iwaszkiewicza. No to kogo mieli wziąć? 28-latka? No nie mogli. Natomiast...
1: Przecież ty ciągle wyglądasz jak chłopiec.
0: Tak, dziękuję. Niemniej ta scena, muszę opowiedzieć, bo to było bardzo fajne, bo pani Beata chyba wtedy robiła na drutach, ale pamiętam, że przed tą sceną Beata mówi do mnie w garderobie tak, ty nie pozwól, żeby to było jakoś tak na golasa. I ja mówię, no nie wiem, zobaczymy, co powie pani reżyser. Nie, bo dostaniesz dwóje w szkole z zachowania.
1: Do poruszającej i chwilami bardzo śmiesznej rozmowy z Michałem Bajorem wrócimy już niebawem, oczywiście w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Niekoniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Nie zapomnę, śpiewał Zbyszek i nagle Wiktor z tyłu z siekierą. Za kulisami ludzie się śmieją, Zbyszek jakąś sentymentalną piosenkę śpiewa. Więc sobie robiliśmy takie żarty, żarciki. To był taki super świat.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Dziennikarka, prezenterka, ale i piosenkarka, która występowała na przykład w bazie Pod ponurą małpą. Katarzyna Dowbor zagości w Niedomówieniach. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Jutro od 10 w RMF Classic.
0: Reklama.

0: kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
1: Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Cześć, kochanie!
3: Co chcecie na obiad?
4: Cebulę z
5: makaron carbonara.
6: Fasolka po bretońsku.
3: Kochani, to nie jest restauracja.
6: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
3: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
7: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi.
12: Jak sobota to?
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
17: Po reklamie.

0: Dziś ze mną w studiu RMF Classic legenda Michał Bajor. Ty się cieszysz, że...
1: Odszedłem z tamtego?
0: Że to aktorstwo stało się w pewnym sensie i to właśnie, ja nie wiem... Czy ja mogę w ogóle takie stwierdzenie,
1: że jednak
0: ta muzyka stała się tak bardzo ważna w twoim życiu?
1: Zdominowała. Magda Omer, której też już nie ma z nami, niestety zawsze mówiła.
0: Między nami
1: jak?
0: Mówi Magda umarł.
1: To nie
0: wiedziałem. Nie znałeś.
1: Niesamowite, Magda umarł. To ona zawsze mówiła, to moja sąsiadka z mojej ulicy, gdzie mieszkam pod Warszawą, bo jak mnie jest żal, że Michał już nie gra w filmach. Czasami leciały te filmy, już dzisiaj nie lecą, bo one są za staroświeckie, ale jak szkoda, chociaż ten Tyszkiewicz czasami leci w telewizji z panią Tyszkiewicz. Natomiast Magda mówiła, jaka szkoda. A ja wtedy mówię, Magdo, czy zwiedziłbym taki kawał świata? Czy miałbym taką ogromną satysfakcję poznać takie tysiące osób, ludzi? Muzyka jest ponad...
0: No bo muzyka jest takim internacjonalnym językiem, prawda? Że można dotrzeć do każdej duszy po prostu...
1: Dokładnie.
0: Melodią, wrażliwością. No ty też... Mówmy się, że widziałam cię i słyszałam kilka razy i ty po prostu nie zapominasz, że jesteś aktorem, robiąc muzykę.
1: Myślę, że moja piosenka, nazwijmy to tak...
0: Aktorska?
1: Ja nie znoszę tego określenia. Ja myślę, że ja tworzę jakiś swój teatr piosenki, tak można powiedzieć.
0: Teatr piosenki.
1: I gdzieś też nazywam część swojego repertuaru popem literackim. Bo naprawdę, jest zabawne, bo to, co pisał dla mnie Młynarski, Kofta, Włodzimierz Korcz i paru jeszcze innych wspaniałych kompozytorów, parunastu.
0: Poza tym, że sam komponujesz.
1: Ale to ty ciągle to podkreślasz, ale tego jest malutko.
0: Ale nieważne, to jest wielka odwaga. Anyway.
1: No to jest odwaga, ale...
0: Przecież ty grasz też na fortepianie.
1: Gram na fortepianie, tak. Aczkolwiek już wiesz, zapominająco.
0: Ja wiem.
1: Przepraszam państwa, że
0: ja
1: ciągle podpijam, ale jest taka dobra
0: ale
1: ta herbata.
0: Ale tak, tu jest herbatka, to jest woda, żeby nas nie pod...
1: Ja na scenie jak piję wodę na koniec, jak jest koncert, mówię woda.
0: Zawsze mówisz.
1: Woda,
0: czemu
1: kochani,
0: się
1: woda,
0: musimy
1: woda.
0: Tak tłumaczyć?
1: Wiesz co, bo potem mówią, ciekawe co coś sobie wziął. Żartujmy, nasza publiczność nas kocha i tak nie powie.
0: Ale wiesz, no...
1: Mity.
0: A gdyby nawet... Czy uważasz, że...
1: No, Amy Whitehouse była pijana już od początku
0: koncertu. No ale bejba, no. To, że jesteśmy artystami, czy robi z nas święte krowy, czy my nie możemy być ludzcy jak ludzie, którym próbujemy poruszyć, oddając siebie bez końca. A ile można oddawać siebie? No wiesz, Michał, no. Czy my nie możemy po prostu być ludźmi takimi jak oni?
1: Widzisz, tak, jak mówisz, ale na przykład wiele lat temu, jak byłem po takich tych swoich pierwszych, że zacząłem być Michałem Bajorem, to zwracano mi uwagę, że jestem strasznie poważny.
0: Do rozmowy z moim dzisiejszym gościem, znakomitym artystą, wokalistą, autorem tekstów i kompozytorem Michałem Bajorem, wrócimy już za chwilę w RMF Classic. A teraz czas na najpiękniejszą muzykę filmową.

0: Reklama.
1: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smek. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
0: Po reklamie.

0: Maja zaprasza do RMF Classic na wyjątkowe rozmowy z ikonami kultury i sztuki.
1: Do dzisiejszego odcinka zaprosiłam wspaniałego artystę, człowieka wielu talentów, Michała Bajora. A gdzie cię można właśnie a propos koncertów spotkać teraz?
2: Warszawa to Roma jeszcze dwa razy. Koncert piosenki, które lubię, bardzo dla mnie ważny. Z niego jest też płyta, która będzie w tym momencie 31, ale ona jest live'owa, także ja jej nie liczę. Ona jest nagrana po prostu taka na koncercie, ale bardzo lubię ten koncert. I zaczynam trasę w październiku, płytą w listopadzie, którą kończę nagranie.
1: Tak? To już tak zaawansowany jest?
2: Za kilka dni chodzę do studia.
1: Powiesz o gościu, czy wolisz nie?
2: Mówisz o Ani Dąbrowskiej? Tak, bo myśmy zaśpiewali w Sopocie. Tylko nie w twoim dniu.
1: Ja wiem, bo oglądałam.
2: Zaśpiewaliśmy tę piosenkę, to nie jest łatwo, bo piosenka taka balladowa, inna, nie w moim stylu, ale było
1: okej. I ta scena chyba nie...
2: Nie do tej piosenki.
1: No, nie chciałam tego powiedzieć.
2: Ale wchodzi ładnie w słuchaniu jej. Tak. A to o to nam chodziło za nią, bo będzie na płycie. I od lutego ruszamy z koncertem z tej nowej płyty, kompletnie nowych piosenek, ze słowami czasami też niespodziewanymi, muzyką, których nigdy nie dostałem od takich artystów jak Jacek Cygan, pierwszy raz po tylu dziesiątkach
1: lat. A to Cygan jeden
2: nasze spotkanie. W Sanach napisała mi muzykę.
1: Wspaniale.
2: No i mam tej Ani, ale mam i Stokłosę Korczon. Przepraszam, bo nie mogę wszystkich wymienić, bo się nie da.
1: Nie daj Boże,
2: jest
1: pominie
2: kilkunastu
1: kogoś,
2: kompozytorów. Przepraszam, też coś mojego też jest.
1: Nie przepraszaj. Wszyscy na to liczymy.
2: I zaczynam koncerty na A70 w czerwcu, no to pewnie będzie jakiś
1: na
2: festiwal. Z tego co wiem, z dziesięciolecie Młynarskiego, to na pewno będziemy po polu.
1: Pan Wojtek Młynarski w moim życiu był bardzo obecny, po pierwsze dzięki swojej twórczości, a po drugie, no, grałam z Jankiem, przecież jego synem, wiele, wiele lat w jednym zespole i bardzo, bardzo się przyjaźnię i szanuję i w ogóle uwielbiam Paulinę Młynarską, bardzo się lubię z Agatą,
2: Tego Młynarskiego każdy z nas ma w kawałku swojego serca. Zresztą poznałem Młynarskiego razem ze Stokłosą właśnie w Ateneum, także to też kapitalna współpraca wszystko. Pogadamy o tym kiedyś, a teraz jak jeszcze raz mówię, a propos tego Młynarskiego, jest dziesięciolecie, nie wierzę, że nie będzie pomysłu na taki koncert.
1: No, to Samograj.
2: Samograj, dokładnie.
1: Co to dużo
2: jak kiedyś była Osiecka, ten piękny koncert.
1: Ludzie, czy zaproszenie takiego gościa do rozmowy nie jest
2: gadułę
1: tak zwanym samograjem właśnie? Przecież ja właściwie nic nie musiałam mówić tutaj.
2: Jak to? Cały czas mnie zaczepiałaś, fajnie.
1: Kocham cię, bardzo ci jestem wdzięczna za to, że dałeś mi ten przywilej i poświęciłeś mi czas. Sami widzicie, że po prostu ja mam wrażenie, że w ogóle z tygodnia na tydzień jest coraz lepiej.
2: Mieliśmy skończyć pozytywnie, a ty właśnie coraz bardziej pięknie to prowadzisz.
1: Dziękuję ci, Michał.
2: Dziękuję.
1: Dużo
2: tobie,
1: ci zdrowia życzę.
2: Żadnych czarnych myśli.
1: No i kolejnej siedemdziesiątki na scenie, beba. Dziękuję ci bardzo.
2: Kochanie.
1: A was oczywiście zapraszam za tydzień na kolejne, myślę, że cudowne spotkanie. Bo ja biorę totalną odpowiedzialność za to, kto
2: swoich
1: tutaj
2: gości
1: przychodzi. Tak. Dzięki, do zobaczenia. Dziękuję, kochanie.
2: Dziękuję.
0: Kaja zaprasza. Cała rozmowa w formie wideo podcastu jest już dostępna na kanale YouTube RMF Classic.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
10: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
15: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
16: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
17: Marzenia znacznie łatwiej realizować z Bankiem Pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
18: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
0: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
2: Sobota w większości Polski pogodowo będzie spokojna, ale im dalej na północny zachód, tym więcej chmur. Nad morzem i w północno-zachodniej części kraju po południu może też przelotnie popadać. Najcieplej w Małopolsce i na Podkarpaciu do 24 stopni Celsjusza, a noc najchłodniejsza będzie na Podhalu, zaledwie 7 stopni Celsjusza. Lokalnie pojawią się też mgły.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
3: RMF Classic. Dobrze towarzyszy.
4: Witam, mówi Aga Zarian.
5: Hi, this is Cher.
6: Nazywam się Marla Rodowicz.
7: Hi, this is Katie Melua.
8: Tu Kaja. Słuchacie RMF Classic.
3: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Uniwersum RMF Classic. Zapraszamy do świata seriali. Sezon 7, odcinek 3. Uniwersum RMF Classic. Zapraszają Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i Urszula Urzędowska.
1: Przejrzałam twoje notatki i to uniwersum zapowiada się na mroczne i zbrodnicze. Nie wiem, czy jestem na to gotowa. Jeszcze mam lato w sercu i słońce pod powiekami.
2: Ale zdaniem twórców serialowych nadchodzi listopad, noce robią się coraz dłuższe, a w nas coś mrocznego się budzi. Jakaś potrzeba, żeby posłuchać historii o mordercach, o potworach. Także o tych potworach, które są w nas.
1: Ale czekaj, uratują nas jeszcze jacyś super bohaterowie.
2: Nie, chyba oni nawet też nam nie pomogą. Nie w listopadzie, bardzo mi przykro.
1: No, spróbujmy.
2: Ale za to będzie dużo emocji, bo w serialach, nawet mrocznych, zawsze jest dużo emocji.
1: I dlatego wybrałaś muzykę z serialu O końcu świata?
2: Tak, bo to jest bardzo piękna muzyka do serialu Silo.

0: Słuchacie Uniwersum RMF Classic. O serialach rozmawiają Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i Urszula Urzędowska.
1: Ola, mam do ciebie ważne pytanie. Czy marzyłaś kiedyś o tym, żeby zostać szpiegiem?
2: Nie, kompletnie nie mam warunków. Ja mam emocje wypisane na twarzy, z mojej twarzy wszystko można przeczytać. Nie utrzymam żadnej tajemnicy.
1: Więc jak ty nie marzyłaś, to ewidentnie Keira Knightley marzyła. Ona umie zachować taką kamienną twarz.
2: Tak.
1: I między innymi dlatego, mimo że zwykle nie gra w serialach i rzeczywiście rzadko ją widzimy w telewizji, zdecydowała się zagrać w serialu Black Doves na Netflixie, którego pierwszy sezon oglądaliśmy no już dosyć dawno temu, a teraz dostaliśmy informację, że 5 listopada pojawi się sezon drugi. No i to jest bardzo ciekawa historia, bo nasza główna bohaterka z jednej strony współpracuje z pewną tajną organizacją szpiegowską, a z drugiej strony jest pewien drobny problem. Jej mąż jest politykiem, który właśnie zostanie premierem Wielkiej Brytanii, co stwarza pewne zagrożenie dla naszej bohaterki, no ale jak zwykle bywa, będzie musiała sobie poradzić, trochę z pomocą współpracowników, trochę sama, no i nie zdradzić żadnej tajemnicy poza tą, którą wyciągnie od swojego męża.
2: To aktorka raczej kinowa, jak się sprawdzi w serialowej sytuacji.
1: W pierwszym sezonie była całkiem dobra, ale to chyba troszeczkę zależy od tego, czy jesteśmy w stanie uwierzyć, że Keira Knightley może biegać z pistoletem i strzelać i szpiegować.
2: Tego nie widzę,
1: ty tego nie
2: szczerze.
1: Widzisz? Ja myślę, że ja to widzę, dlatego, że po pierwsze robi to w Wielkiej Brytanii, więc ja wierzę, że Keira Knightley wszystko może zrobić.
2: Łatwiej jest być szpiegiem w Wielkiej Brytanii.
1: Wszyscy tam są szpiegami, tak? A po drugie dlatego, że na ekranie towarzyszy jej Ben Whishaw, który jest absolutnie fenomenalnym aktorem i trochę je kradnie ten serial. I wiemy, że pojawi się w sezonie drugim, więc nawet jeśli Keira cię nie przekonuje, to powinien cię przekonać Ben.
2: To jeszcze może muzyka mnie przekona. Fragment ścieżki dźwiękowej pierwszego sezonu serialu.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Dżungli. Do parków narodowych i rezerwatów.
2: Ruszamy do najbardziej niezwykłych miejsc na Ziemi.
1: Jedno jest pewne. Startujemy zawsze z RMF Classic w towarzystwie Marka Tomalika.
2: Moim gościem będzie Patryk Świtała w środowisku podróżujących blogerów znany jako Ślązok Rejzuje.
1: Jasna strona świata. Jutro po 16.
3: Reklama.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. W ten weekend podwoimy twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
3: Po reklamie.

Borysław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Od Wielkiej Nocy panna Izabela często myślała o Wokulskim, a we wszystkich medytacjach uderzał ją niezwykły szczegół. Człowiek ten przedstawiał się coraz inaczej. Jego niepodobna było określić jednym wyrazem, a nawet 100 zdaniami. Ogarniało ją zdumienie i pytała się, czy to jest gra podnieconej imaginacji, czy naprawdę istota nadludzka, a przynajmniej pozasalonowa. Jednakże za ten drobny objaw życzliwości wobec Wokulskiego na wyścigach panna Izabela robiła sobie w duchu wymówki. Po co ja mu powiedziałam, że musi wygrać? Albo co znaczyła jego odpowiedź? Wygram, jeżeli pani zechce. On już zapomina, kim jest. Ale mniejsza, jeżeli za parę grzecznych słówek Grzeszowski rozchoruje się ze złości. Wszyscy wiedzieli, że panna Łęcka nienawidziła barona Grzeszowskiego. Kiedyś umizgał się do niej, a odtrącony mścił się. Wiedziała, że nazywał ją za oczy starzejącą się panną, która wyjdzie za swego lokaja. Tego było dosyć, ażeby pamiętać mu całe życie. Dzień wyścigów był dla panny Izabeli triumfem, dla barona klęską i wstydem. Wprawdzie przyjechał na plac i udawał bardzo wesołego, ale w sercu kipiał mu gniew. Gdy zaś jeszcze zobaczył, że Wokulski nagrodę i cenę konia złożył na ręce panny Izabeli, stracił władzę nad sobą i przybiegłszy do powozu zrobił skandal. W takiej chwili przyszedł pannie Izabeli na pomoc Wokulski i nie tylko przerwał baronowi tok jego niezadowoleń, ale wyzwał go na pojedynek. Prezesowa wprost zlękła się o swego faworyta, a hrabina zrobiła uwagę, że Wokulski nie mógł postąpić inaczej, ponieważ baron, zbliżając się do powozu, potrącił go i nie przeprosił. Wtedy to panna Izabela dopuściła się najgorszego wykroczenia przeciw swoim pojęciom i w znaczący sposób ścisnęła Wokulskiego za rękę. Na drugi dzień do południa ojciec, ona i panna Florentyna byli pewni, że Wokulski pogodzi się z baronem i że nawet inaczej nie wypada mu postąpić. Dopiero po południu pan Tomasz wyszedł na miasto i wrócił na obiad bardzo zakłopotany. Cóż to, ojcze? Spytała go panna Izabela, uderzona wyrazem jego twarzy. Fatalna historia. Odparł pan Tomasz, rzucając się na skórzany fotel. Wokulski odrzucił przeproszenie, a jego sekundanci postawili ostre warunki. Grzeszowski naprawdę dobrze strzela, mówiła sobie panna Izabela. Jeżeli zabije jedynego człowieka, który dziś ujmuje się za mną, to co? Pojedynek jest istotnie barbarzyńskim zabytkiem, bo Wokulski, biorąc go ze strony moralnej, więcej jest wart od Grzeszowskiego, a jednak może zginąć. Ostatni człowiek, w którym pokładał nadzieję mój ojciec. Tu odezwała się w pannie Izabeli rodowa pycha. O, mój ojciec nie potrzebuje przecież łaski Wokulskiego. Powierzyłby mu swój kapitał, otoczyłby go protekcją, a on płaciłby mu procenta. W każdym razie szkoda go. Co za szczególny traf, mówiła w sobie. Jutro walczyć będą z jej powodu dwaj ludzie, którzy ją śmiertelnie obrazili. Krzeszowski złośliwymi drwinami, Wokulski ofiarami, jakie ośmielił się ponosić dla niej. Gdyby Wokulski mógł w tej chwili zajrzeć w jej duszę, uciekłby z przestrachem i uleczyłby się ze swego obłędu. Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słynne tematy prosto z kina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o Twój głos. Lista przebojów muzyki filmowej.
2: W notowaniu 557 podwójne zwycięstwo Hansa Zimmera. Muzyka do filmu Incepcja. Duna, część druga. A na miejscu pierwszym po raz pierwszy Daniel Pemberton i Brian May, twórcy muzyki do filmu Władcy Wszechświata.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
2: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już jutro po 18 w RMF Classic.
2: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.
4: Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
9: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Po reklamie.

0: Słuchacie Uniwersum RMF Classic. O serialach rozmawiają Urszula Urzędowska i Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: Zapowiadałaś mroczne sprawy, niepokojące premiery i to jest chyba ten mrok, o którym mówiłaś. Bardzo trudny temat, bardzo bolesny.
2: Tak, bo to jest taki serial, przy którym no zdecydowanie nie ma się absolutnie z czego śmiać. Kasper Bajon, który był autorem scenariusza m.in. do serialu Heweliusz, wraca na Netflixa z serialem Prawo Bestii, serialem inspirowanym historią Mariusza Trynkiewicza, który został skazany za zabójstwo 4 chłopców pod koniec lat 80.
1: A jak blisko to będzie tej historii?
2: To będzie serial inspirowany tą historią, więc z jednej strony dostaniemy odtworzenie prawdziwych elementów, z drugiej strony pewne wątki będą napisane zupełnie na potrzeby serialu. Będziemy śledzili to na dwóch planach czasowych, czyli w latach 80., kiedy trwa śledztwo, ale także trwa pierwsza psychologiczna ocena Trynkiewicza i tego, co spowodowało, że dopuścił się tego czynu. A druga nitka będzie 25 lat później, wtedy, kiedy no, na skutek zmiany prawa istnieje szansa, że on wyjdzie na wolność. No i tu ponownie powstaje pytanie, co się dalej stanie ze zbrodniarzem, czy pozostanie w więzieniu, czy zostanie przeniesiony do specjalnego środka, czy powstanie nowe prawo. I tak naprawdę naszymi głównymi bohaterkami jest tutaj z jednej strony major Anna Bersz, którą gra Agnieszka Grochowska, która najpierw prowadzi to śledztwo, a potem już 20 parę lat później jest wysoko postawioną osobą we władzach państwa. A drugą będzie Agnieszka Krapska, tutaj zagra ją Agnieszka Żulewska, która jest psychiatką, która ma ocenić i w latach 80. i współcześnie no, stan psychiczne i psychologiczne, no właśnie, zbrodniarza. Ja przyznam, że to się zapowiada bardzo, bardzo ciężko. Będzie to serial krótki, ale podejrzewam, wywoła mnóstwo dyskusji. Na pewno wszystkim się także przypomni, co się działo w prasie, co się działo wokół tej sprawy. I mam takie poczucie, że to jest próba ponownie, tak trochę jak w przypadku Heweliusza, przypomnienia nam pewnych ważnych momentów z historii i nie tylko zaserwowania nam, no, jakiejś formy jednak mimo wszystko rozrywki, ale też rozpoczęcia ponownie dyskusji nad tą naszą pamięcią, nad tymi decyzjami, które wtedy podejmowano. Jest to przy całym takim bardzo, bardzo ciężkim, mrocznym temacie serial zrealizowany, chciałabym powiedzieć, ze smakiem. On nie patuje przemocą wobec dzieci, co dla wielu osób będzie bardzo ważne. Dzieją się tam rzeczy straszne, ale twórcy zadbali o to, żeby te najgorsze rzeczy jednak mimo wszystko działy się poza naszym wzrokiem.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki?
2: Gdzie?
1: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowi.
5: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty. Najbardziej aktualna prognoza pogody. Informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej. Już w poniedziałek po 6.30.
8: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
9: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
7: Prognoza pogody w RMF Classic.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
14: Dziś w Polsce jeszcze całkiem spokojnie, ale niedziela przyniesie więcej pogodowego zamieszania. Jutro w większości kraju przelotny deszcz, na północy również burze i silniejsze opady. Do tego wiatr, miejscami w porywach do 60, na północy do 70 km na godzinę. Temperaturowo od 17 stopni Celsjusza na północy, przez około 21 w centrum, aż po 25 na Podkarpaciu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
15: RMF Classic i wszystko gra.
16: Pozdrawiam, Artur Andrus.
17: Alicja Majewska.
18: Marek Konrad.
19: Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy RMF Classic, do których sam należę, Janusz Gajos.
15: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To jest Uniwersum RMF Classic. Serialowe produkcje oceniają Urszula Urzędowska i Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: Ula, morderstwa i praca biurowa. Czy to jest połączenie, które czasem pojawia się w twojej głowie?
2: W życiu nie polecam, ale pewnie w serialu to dobry pomysł na początek.
1: Tak, rzeczywiście mówię tutaj o serialu Złotko, gdzie nasza główna bohaterka pracuje na takim mało eksponowanym...
2: Podoba mi się, że jest dziennikarką.
1: Tak, właśnie, mało eksponowanym stanowisku w lokalnej gazecie. Jest osobą zahukaną, niedocenioną, prześladowaną. No i w pewnym momencie coś w niej pęka i w jej ręku pojawia się nóż. W pierwszym sezonie oglądaliśmy, jak narasta w niej pewna frustracja.
2: Ale nóż kieruje w kierunku
1: szefa? Właśnie nie swoim. Nie powiem ci w czyim kierunku, bo nie chcę spoilerować. Ale w drugim sezonie, okazuje się, że ta jej mordercza pasja nie wygasła, a pojawiają się nowe możliwości, żeby skorzystać z noża, ale pojawia się także możliwość awansowania w pracy. I muszę ci powiedzieć, że to jest bardzo ciekawy serial, bo on jest przedstawicielem bardzo rzadkiego gatunku. Bo z jednej strony to jest serial komediowy, ale bywa także bardzo krwawy, bywa także niepokojący i mroczny. No tylko Brytyjczycy tak potrafią mieszać różne gatunki. No i przede wszystkim w głównej roli jest Ella Purnell. Dziewczyna, która wygląda po prostu niesamowicie, ale też możemy uwierzyć, że ona jest taką właśnie zahukaną dziewczyną, która siedzi gdzieś przy biurku i w ogóle jej nie widzimy i może wylała sobie kawę na bluzkę. Ale kiedy bierze ten nóż do ręki, to my wierzymy, że jest
2: ona zrobi z niego użytek.
1: Jest w stanie kogoś dźgnąć.
2: I określenie dziennikarska bestia nabiera nowego znaczenia.
1: Zdecydowanie. I tutaj od razu chciałabym powiedzieć, że nie wiemy jeszcze, kiedy ten drugi sezon trafi do Polski, ale jeśli nie słyszeli państwo o serialu Złotko, to pierwszy sezon można obejrzeć na Sky Showtime i bardzo polecam, bo ja go znalazłam zupełnym przypadkiem i obejrzałam w jednym wieczu wszystkie odcinki.
2: Obejrzeć serial za jednym zamachem to jest potężna rekomendacja, więc zobaczę. Skuszę się na to Złotko, a teraz w imieniu serialu niech przemówi muzyka.

0: To jest Uniwersum RMF Classic. Serialowe produkcje oceniają Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i Urszula Urzędowska.
1: Ula, była w tym odcinku bardzo mrocznie, to teraz troszkę lżej, choć też będzie
2: ale
1: zbrodnia.
2: Ale zbrodniczo.
1: Będzie zbrodnia,
2: czas.
1: Będzie zbrodnia, ale będzie to zbrodnia od Agaty Christie. No i to wiadomo.
2: To klasyka zbrodni.
1: Tak, klasyka zbrodni. I nie będzie to Hercules Poirot, ani nie będzie to Panna Marple. To będzie Tommy and Tuppence. Czy ty kojarzysz tą parę?
2: Nie pamiętam. Nie kojarzę.
1: Tommy and Tuppence to jest taka bardzo ciekawa para detektywów, małżeństwo, które to jest jedyna para w powieściach Agaty Christie, która się starzeje. Więc spotykamy ich jako młodych ludzi, a w ostatnim tomie to są już tacy państwo na emeryturze. I dostaniemy nowy serial o tej dwójce, ale co ciekawe przeniesiony do współczesności. Więc
2: a na którym etapie życia będą?
1: Działa współcześnie. Będą na początku, więc to są jeszcze młodzi, stosunkowo młodzi ludzie. No i muszę powiedzieć, widziałam zwiastun tego serialu i zapowiada się coś bardzo zabawnego, bardzo uroczego. Tutaj mamy zawsze tą właśnie pewną siebie kobietę i takiego troszeczkę fajtłapowatego, ale bardzo uważnego jej towarzysza. Będą rozwiązywać sprawę kryminalną, a w drugoplanowej roli wystąpi Imelda Staunton, czyli wybitna brytyjska aktorka, którą chyba najwięcej osób kojarzy z roli królowej w ostatnich sezonach The Crown. No muszę powiedzieć, że ja uwielbiam ekranizację powieści Agaty Christie, bo zawsze, nawet jak wiem, jak to się skończy, to daje się wciągnąć w ten świat. To jest zawsze jakaś posiadłość na angielskiej prowincji. To zawsze jest takie brytyjskie do szpiku kości.
2: Jakbym miała oceniać ten serial po błysku w twoim oku, to chyba 10 na 10.
1: Tak, a widziałam tylko zwiastun. Niestety, oczywiście.
2: To jest druga rzecz, do której mnie dzisiaj przekonałaś.
1: No właśnie, dobrze mi idzie. Słuchaj, spędzisz cały listopad przed telewizorem. Serial miał w Wielkiej Brytanii premierę 15 września. Jeszcze nie ma daty premiery polskiej, ale obiecuję ci, że jak już w końcu trafi u nas na streaming, to ci o nim jeszcze raz opowiem.
2: Nie ma premiery, ale mamy fragment ścieżki dźwiękowej tego serialu. A ścieżka prowadzi nas prosto do świata Agaty Christie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: RMF Classic w najbliższym programie.
2: Przyjrzę się brewerium kompozytorów urodzonych we wrześniu, takich jak Pachelbel, Dworzak, Szostakowicz i Gershwin.
1: Małe dziwactwa i wielkie szaleństwa. Poznaj ciekawe, śmieszne, a czasem przerażające nawyki wielkich twórców muzyki, gamy i dramy. W poniedziałek od 18 w RMF Classic.
2: Do usłyszenia, Dariusz Stańczuk.
3: Reklama.
4: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
5: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
4: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
5: Pytał Pan, czego sobie życzę?
3: Życz sobie

0: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Po reklamie.

0: Serialowe produkcje oceniają Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i Urszula Urzędowska.
1: Dziś jest taki odcinek, kiedy ja mam dla ciebie dużo ważnych, kluczowych pytań. Więc słuchaj, dowiaduję się, że twoim tropem podąża 7 najlepszych zabójców na zlecenie na świecie. Co robisz?
2: Pytam, jaka jest nagroda za moją głowę.
1: Ekonomiczne podejście do tej sytuacji. W serialu Kill Jackie, który zobaczymy na platformie Prime Video, bohaterka grana przez Catherine Zeta-Jones ma inne plany, ponieważ kiedyś, dawno temu, była przemytniczką narkotyków. Obecnie zajmuje się handlem dziełami sztuki, no ale właśnie dopada ją przeszłość. I okazuje się, że właśnie za nią wysłano 7 demonów, czyli najgroźniejszych zabójców na świecie. No ale ona się z nimi nie targuje. To ona zaczyna ich tropić i to ona zaczyna ich eliminować, zamiast dać się samą zabić. I muszę powiedzieć, że ten pomysł na serial bardzo mi się podoba. Nie widziałam jeszcze zwiastunu, ale widziałam pierwsze zdjęcia z tej produkcji. No i powiem tak, gdyby za mną podążała Catherine Zeta-Jones, to ja bym się po prostu położyła i czekała na koniec, bo wiedziałabym, że to ona wygra. Serial będzie miał premierę na początku października, 8 odcinków, no i chyba będziemy obie oglądać po prostu.
2: No jak 8, to się może skuszę.
1: Ha, ha, same sukcesy w tym odcinku.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tylko szczerze o filmowych premierach. Najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: A już w tym tygodniu
3: zajmiemy się premierą serialu Lalka.
2: Sprawdzimy też zwycięzców tegorocznych nagród Emmy i czy te nagrody dalej mają znaczenie.
3: Jacek Cygan,
2: Natalia Ryba.
1: Nie ma takiego filmu w RMF Classic. Już dziś po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
4: Reklama.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: Po reklamie.

0: Uniwersum RMF Classic. Zapraszają Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i Urszula Urzędowska.
1: W tym odcinku udało mi się namówić Ciebie do obejrzenia trzech seriali.
2: Jeszcze się waham.
1: Jeszcze się trochę wahasz, ale mam wrażenie, że choć kocham ten serial, o którym zaraz powiem, to polegnę. Ponieważ chciałabym Ci opowiedzieć o serialu Latarnie. I też nie tylko Tobie, ale naszym słuchaczom. Bo to jest nowa produkcja od HBO, która moim zdaniem jest jedną z najlepszych serialowych adaptacji komiksów, jakie kiedykolwiek powstały. A kluczem do tego, że to jest taka dobra adaptacja komiksu, jest to, że można zapomnieć, że to jest historia o superbohaterach. Słuchaj, Ula, mamy Zieloną Latarnię, czyli takich policjantów kosmosu. I mamy dwóch bohaterów. Jeden jest doświadczonym właśnie superherosem, wszyscy o nim słyszeli, a drugi się dopiero uczy. I obaj jadą do bardzo małego miasteczka, gdzie doszło do wydarzenia, w którym ewidentnie brali udział kosmici. I jeśli kojarzysz serial Detektyw, jeśli kojarzysz ten nastrój, to jest trochę tak, jakby ktoś wziął motywy, schematy serialu Detektyw, ale przeniósł je do świata, gdzie są superbohaterowie. Ale tacy superbohaterowie, którzy być może są już troszeczkę zmęczeni. Ale
2: to są tacy superbohaterowie, którzy mają jakieś konkretne moce, czy po prostu są superbohaterami, bo są odważni, pomysłowi?
1: No właśnie, to jest trochę tak, że powinni być, bo są odważni, pomysłowi, a Zielone Latarnie mają taką moc, że mają specjalny pierścień i ten pierścień pozwala im wykorzystać ich siłę woli do wykreowania czego tylko chcą. Mogą dzięki temu latać.
2: Lubię magiczne atrybuty w takich historiach.
1: Walczyć, ale mogą na przykład się bardzo mocno skupić i stworzyć bardzo ładnego takiego zielonego ptaszka, który będzie obok nich latał i są go w stanie utrzymać siłą woli. Więc mają bardzo duże możliwości, jeśli mają bardzo dużą wyobraźnię. No, ale właśnie co jest fajne, to niekoniecznie zawsze będą sięgali po swoje superbohaterskie moce. Częściej chyba będą się zachowywać po prostu jak detektywi, którzy prowadzą śledztwo w małym miasteczku, gdzieś w samym środku Stanów Zjednoczonych. I nie będzie to łatwe śledztwo, no bo istnieją jeszcze takie tradycyjne sposoby śledzenia, kto jest winien i będą się między innymi musieli skonfrontować z lokalną szeryfką, która wcale nie jest zachwycona, że tutaj dwóch superbohaterów chce prowadzić śledztwo na jej terytorium. I nie byłabym sama przekonana tego serialu, bo wiem, jak brzmią te wszystkie wątki, gdyby nie jedno nazwisko. Damon Lindelof. To jest scenarzysta, twórca serialowy, który dał nam absolutnie fenomenalne produkcje. Między innymi serialowych Strażników, także rozgrywających się w świecie superbohaterskim, czy Pozostawionych, jeden z najlepszych seriali, jaki kiedykolwiek powstał. I zawsze u niego tak jest. Nawet jeśli bierze wątki, które znamy i schematy, które znamy, ostatecznie serwuje nam coś naprawdę, naprawdę dobrego. I to jest serial zarówno dla wielbicieli komiksów, jak i dla tych, którzy nigdy nie słyszeli o Zielonej Latarni.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
6: Wyjątkowa arabika, ulubione mleko, doświadczony barista. To przerwa w podróży w wydaniu Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
12: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
13: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
12: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
13: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
12: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
14: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
15: GWM. Go with more.
0: Po reklamie.
16: RMF Classic. Uwertura do twojego dnia.

0: Polskiego Filmu prezentują Natalia Ryba i Jacek Cygan.
1: Halo, halo, audycja Nie ma takiego filmu prosto z waszych głośników. I dzisiaj z dużym tematem, ponieważ w tym tygodniu obchodziliśmy kolejne rozdanie Emmys, czyli no chyba najważniejszych nagród serialowych.
2: A my byliśmy tak pochłonięci Wenecją, bo dopiero co przecież wróciliśmy, że tak naprawdę pierwszy raz z wami będziemy omawiać te najważniejsze nagrody serialowe, jakie istnieją.
1: Ale chcemy się na chwilę z wami nad tymi nagrodami pochylić i zatrzymać, ponieważ mimo, że też Złote Globy przyznają nagrody serialowe, to jednak Emmys są traktowane jako te najważniejsze branżowe wyróżnienia i seriale, które tą statuetkę mają na swoim koncie, zapisują się na kartach historii jako te naprawdę ważne, jakościowe i też warte naszego czasu seriale.
2: Ale też w tym programie zadamy sobie pytanie, czy te nagrody faktycznie takie emocje wzbudzają poza naszą bańką? No bo na przykład serial, który pokochał absolutnie cały świat, Gorąca rywalizacja, nie mógł być brany pod uwagę w nominacjach, ponieważ jest to serial kanadyjski, a tutaj mamy tylko seriale amerykańskie.
1: To powoduje też dyskusję, czy na pewno Emmys są aż tak komercyjne, że doceniają takie po prostu mainstreamowe sukcesy jak Gorąca rywalizacja, ale o tym pogadamy jeszcze szerzej w naszej sekcji Dlaczego.
2: Nie pozostaje nic innego, jak posłuchać teraz motywu właśnie z serialu nagrodzonego na tegorocznych Emmys, The Pitt.

Tu Andrzej Sewery. Powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 20:30 w RMF Classic.

0: Nie ma takiego filmu. Filmowa zabawa w RMF Classic.
1: Sobota po godzinie 15 nie ma takiego filmu i to oznacza tylko jedno, że właśnie nie ma takiego filmu, czy taki film jest. Dzisiaj przed tym wyzwaniem stanie Jacek Cygan oraz wy. Dla was już jest okienko na naszym Instagramie RMF Classic w relacji i tam możecie napisać swoją odpowiedź, czy uważacie, że taki film istnieje, bądź nie. A my do najfajniejszych odpowiedzi wyślemy oczywiście paczkę super gadżetów od RMF Classic. Gotowy?
2: Na tyle, na ile mogę być.
1: Życie, którego początku nie pamiętamy, a końca nie znamy.
2: Ła, pani szanowna.
1: Troszkę wyrwany z kontekstu, ale wydaje mi się, że taki bardzo filozoficzny cytat o tym, że no niestety na większość rzeczy w naszym życiu nie mamy wpływu, a tym bardziej na dwie dla niego kluczowe kwestie, czyli jego początek i koniec.
2: Czekaj, to było życie, którego początku nie znamy, a końca nie pamiętamy.
1: Na odwrót, życie, którego początku nie pamiętamy, a końca nie znamy.
2: No tak, bardziej logiczny teraz jest.
1: Ale dzisiaj się trochę zabawiłam w takiego filozofa, bo wydaje mi się, że...
2: Weszłaś w moje buty teraz.
1: Weszłam w twoje buty.
2: To jest moja rola, takie filozofowanie.
1: Zdecydowanie tak. Natomiast, no, jak zwykle ten cytat jakiś jest, będzie miał kontekst w naszym programie. To może teraz dam ci taką podpowiedź już na ten moment.
2: Dobrze, doceniam tą próbę podpowiedzi. Ja będę dalej bacznie myślał i zgadywał, ale też potrzebuję waszego wsparcia, więc zgadujcie razem ze mną.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zacznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Dzięki tacie tak kocham te zwierzaki, bo mój tata ratował wszystkie biedne ptaki z połamanymi skrzydłami, wszystkie koty i tak dalej. W moim domu taki mały szpital był.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Dziennikarka, prezenterka, ale i piosenkarka, która występowała na przykład w bazie Pod ponurą małpą. Katarzyna Dowbor zagości w Niedomówieniach. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Jutro od 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: 5, 9, 31.
11: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja!
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak?
12: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
4: Po reklamie.

0: Nie ma takiego filmu. Premiery tygodnia.
1: Jeśli znajdzie się taki, któremu we wrześniu uda się obejrzeć wszystkie premiery kinowe, to naprawdę zapraszamy do nas po uścisk prezesa i jakiś piękny medal, ponieważ tych premier w tym miesiącu jest tak dużo, że naprawdę to będzie nie lada wyzwanie, żeby to wszystko nadrobić.
2: Na pewno warto powiedzieć o filmie Ma to sens, w rolach głównych Olga Kalicka i Jędrzej Hycnar. I film, który pod takim, mam wrażenie, płaszczykiem komedii będzie tak naprawdę sięgać do takich najważniejszych kwestii, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne.
1: To jest bardzo sprytny mechanizm, ponieważ zarówno ten trailer, który dostaliśmy, jak i plakat sugeruje nam taką raczej warstwę lżejszą, humorystyczną, no ale nic bardziej mylnego, ponieważ faktycznie zarówno ten film, jak i drugi, o którym wspomnimy, mocno dotyka zdrowia psychicznego, szczególnie mężczyzn. I to jest temat, który jest określony jakimś gigantycznym tabu w Polsce. O męskiej depresji się prawie nie mówi, a ten film robi to dość przewrotnie i wydaje mi się, że z na tyle ciekawą wrażliwością, że to dotrze do widza.
2: Też bardzo ciekawa kreacja właśnie Jędrka Hycnara, którego ja szczerze mówiąc uwielbiam w serialu 1670. I to uważam jest aktor z ogromnym potencjałem, który jeszcze wiele nam pokaże przez swoją karierę. Ja takie mam poczucie.
1: Szczególnie, że ten film jest od Pawła Podolskiego, czyli twórcy Życia dla początkujących, filmu, który ja bardzo cenię i bardzo lubię. Dlatego no, myślę, że trzeba iść do kina i sprawdzić. Ale jak wspomnieliśmy, to nie jedyna polska premiera, ponieważ w ten weekend zobaczymy też film Powiedz mi, co czujesz.
2: Reżyseria Łukasz Runduda, którego ja bym określiła jako sejsmograf polskiej duszy. On pozwala nam poznać takich bohaterów, których my codziennie mijamy na ulicach, ale być może na nich nie zwracamy jakoś szczególnie uwagi i sprawia, że możemy się im przyglądnąć i bardziej zrozumieć, bo tutaj mamy historię chłopaka, który chce zostać artystą, wyprowadza się z Warszawy do domu rodzinnego, żeby zebrać siły, żeby się na to ASP wymarzone dostać i spotyka pewną dziewczynę. I to całkowicie zmienia bieg jego historii.
1: Ale też dziewczynę, która prowadzi bardzo ciekawy projekt, ponieważ ona skupuje łzy od ludzi. I to jest ciekawe, bo ta akcja skupu łez naprawdę istniała. I o ile można powiedzieć, że w 2014 roku, kiedy ta akcja miała miejsce, ten pomysł sprzedawania emocji był bardziej prowokacją artystyczną, tak dzisiaj, w 2026 roku, jak spojrzymy na media społecznościowe, na reality shows, to te emocje faktycznie są sprzedawane w sposób już bardzo jawny.
2: Myślę też, że na uwagę zasługuje obsada, która jest w tym filmie, bo poza głównymi bohaterami mamy na przykład aktorkę Anitę Poddębiak, która wciela się w rolę matki głównego bohatera i ja uważam, że to jest kreacja, którą zapamiętuje się na długo.
1: Polski weekend w kinach, dużo ciekawych lokalnych tytułów, dlatego zabieramy rodzinę, zabieramy znajomych i idziemy celebrować nasze polskie kino.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Z miłości do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
2: A w tym tygodniu wrócimy do dwupłytowego albumu, z którego pierwszą część zaprezentowałem tydzień temu. To muzyczne spotkanie dwóch młodych wtedy, pod koniec lat 50. skrzypków, Salvatore Accardo, którego słuchaliśmy już, i Erika Friedmana. To dzisiaj w programie zatytułowanym Cygańskie melodie, japońskie klubowe wydanie RCA.
1: Już dziś po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z wami muzyką spod igły.
3: Reklama.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: 5, 9, 31.
6: Jak liczyć na szczęście w lotto?
7: Jak najczęściej!
6: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów.
7: Kumulacja, rewelacja.
6: Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
9: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
13: Jak sobota to...
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
17: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
16: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
18: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: Po reklamie.

0: Nie ma takiego filmu. Zgadujemy cytat odcinka. Wy zgadujecie razem z Jackiem na naszym Instagramie RMF Classic. Cytat na dzisiaj brzmi: życie, którego początku nie pamiętamy, a końca nie znamy.
1: Wiesz, ten cytat tak naprawdę mógłby być zarówno w jakimś tomiku poezji, jak i w jakimś może, nie wiem, starszym filmie Woody'ego Allena, więc na razie moje myśli kręcą się znowu trochę bardziej przy teorii, że nie ma takiego filmu, bo to brzmi bardzo tak... Ja czuję papier, jak to słyszę. Czuję papier, czuję książkę, czuję poezję, coś takiego, ale jeszcze nie mówię ostatniego słowa.
0: Mądry chłopak.

0: Nie ma takiego filmu. Dlaczego?
1: Obiecaliśmy, że w sekcji Dlaczego przyjrzymy się temu, dlaczego Emmys, które w tym tygodniu zostały rozdane, to najważniejsze nagrody serialowe, bo jak stwierdziliśmy, naszym zdaniem one są bardziej istotne niż Złote Globy.
2: Początkowo ta nagroda miała nazywać się Emmy i to był rodzaj lampy stosowanej w pierwszych kamerach telewizyjnych, ale później tę nazwę zmieniono właśnie na Emmy, ponieważ uznano, że żeńska forma lepiej pasuje do statuetki przedstawiającej kobietę. A sama statuetka ma symboliczne znaczenie, bo przedstawia skrzydlatą kobietę trzymającą atom. Skrzydła symbolizują sztukę, atom symbolizuje naukę i technologię.
1: Ale też fajne jest to, że ta pierwsza nazwa to w ogóle miało być nagrody Ike od lampy ikonoskopowej, ale jako, że wtedy to nazwisko kojarzyło się głównie z generałem Eisenhowerem, który rządził wtedy w Stanach, no to uznano, że może jednak coś bardziej artystycznego wybierzmy.
2: I też super jest to, że to nie jest skrót od imienia Emily, ani to nie jest nazwisko żadnej konkretnej osoby, tylko nazwa rzeczywiście wywodzi się z technicznego terminu z początku telewizji. I moglibyśmy podzielić to tak. Oscar to film, Emmy to telewizja, Grammy to muzyka, a Tony to teatr, czyli każda dziedzina ma swoją nagrodę.
1: No i pytanie, gdzie w tym wszystkim są Złote Globy, które przeżyły masę kryzysu? Wydaje mi się, że główna różnica jest taka, że w Złotych Globach na najlepsze seriale ale głosują jednak dziennikarze, publicyści, którzy to wszystko oglądają, a w przypadku Emmys na seriale głosują koledzy, koleżanki z branży, ludzie, którzy faktycznie te seriale tworzą. Z jednej strony mają bardziej namacalne do tego podejście, ale pojawia się znak zapytania, czy taki reżyser czy aktor faktycznie jest w stanie obejrzeć 50-60 seriali, które wychodzą w danym roku.
2: Mam też wrażenie, że Emmys są jednak bardziej jakąś kontrą do obecnej sytuacji politycznej, bo wydaje mi się niezwykle ciekawe to, że za najlepszy program talk show uznano The Late Show with Stephen Colbert, a przecież ten show był skasowany przez stację parę miesięcy temu ze względu na naciski Trumpa.
1: Dużą krytyką wobec Emmy też jest taki komentarz, że tam jest za dużo nagród, za dużo wszystkiego, a z mojej perspektywy to jest duży plus, ponieważ one często pokazują coś, czego telewizyjna gala nam nie pokaże, bo Emmys są rozdzielone na dwie tak naprawdę gale. Pierwsza, taka bardziej techniczna, to są Creative Arts Emmys. I tam są nagrody dla operatorów, dla tych wszystkich ról, których my nie widzimy na pierwszym planie, ale trzeba ich pracę docenić. I mało która instytucja aż tak głęboko wchodzi w pracę ludzi kreatywnych i moim zdaniem Emmys tym prowadzi z każdą inną galą.
2: Pozostając w temacie, posłuchajmy sobie motywu z serialu Kulawe konie autorstwa fantastycznego Daniela Pembertona.

0: Reklama.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
1: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Mama! Cześć, kochanie.
11: Co chcecie na obiad?
12: Demola i spirę!
13: Ja robię serek!
14: Makaron carbonara!
15: Fasolka po brytońsku.
11: Kochani, to nie jest restauracja.
15: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
11: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
16: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: takiego filmu w RMF Classic.
1: Minęła godzina 16, a z tej strony Natalia Ryba, Jacek Cygan w programie Nie ma takiego filmu i rozważamy sobie, czy właśnie cytat, który dzisiaj dla Jacka przygotowałam, istnieje bądź nie. Wybawicie się razem z nami na naszym Instagramie RMF Classic.
2: No to może przypomnijmy ten cytat, żeby faktycznie wszystkim odświeżyć ten pomysł delikatnie.
1: Z miłą chęcią, zwłaszcza, że ja zdecydowanie bardziej wolę być właśnie w tej roli, która ci cytat przygotowuje, niż go odgaduje.
2: No co ty nie powiesz?
1: Cytat. Życie, którego początku nie pamiętamy, a końca nie znamy.
2: Ja w tym programie nauczyłem się, żeby trzymać się swojej intuicji i pierwszych myśli. Jak tylko Natalia mi ten cytat przywołała, to od razu, tak jak powiedziałem, ja czułem i gdzieś, no, wąchałem wręcz kartki papieru. Ja tu czuję książkę, tu czuję coś jednak. Medium nieco starsze, może niż film czy telewizja. Kręcę się gdzieś wokół poezji, to może być literatura. Szczególnie, że to brzmi jak coś takiego naprawdę dużego i międzypokoleniowego. Jak mam być szczery, to ja w tym cytacie czuję dużo sprawczości, że tak naprawdę każdy z jakiegoś miejsca wychodzi, na które nie mamy absolutnie żadnego wpływu i kończymy w jakimś takim ludzkim stanie, na który też nie mamy wpływu, bo my ze starością czy z tym, co z nami się dzieje, nie wygramy. I tak naprawdę to, nad czym mamy kontrolę, to jest cały ten środek, kiedy my możemy zmienić tor i bieg naszego życia, gdzieś włożyć jakieś inne decyzje, sięgnąć po te stery, tak to rozumiem.
1: Wiem, że istnieje słynny tekściarz, który nosi to samo nazwisko i imię co ty, ale tak? Nie zastanawiałeś się nad tym, żeby wydać na przykład tomik refleksji, rozważań na temat życia, felietonów, Jacek Cygan, felietony o życiu?
2: Mówisz, kupiłabyś?
1: Ja bym kupiła absolutnie nawet za 39,90 i myślę, że to jest twój cel jakiś na przyszły rok, Jacku.
2: No to kochani, w przyszłym roku tomik refleksji Jacka Cygana.

0: Za filmowe kulisy zapraszają Jacek Cygan i Natalia Ryba.
1: Mało kto wie, że podczas tegorocznych Emmys jedną z nominacji aktorskich zdobyła Polka, Karolina Wydra, za swoją rolę w Jedynej, ale to nie jedyna polska aktorka, która teraz święci swoje triumfy i sukcesy, ponieważ za oceanem, w Montrealu, Agata Turkot zdobyła nagrodę publiczności za serial Piekło Kobiet.
2: Jeśli chodzi o samą Agatę, to mnie się faktycznie wydaje, że obecnie jest jedną z najgłośniej nagradzanych polskich aktorek młodego pokolenia, bo w ostatnim czasie przecież zdobyła Orła za główną rolę w filmie Dom Dobry Wojciecha Smarzowskiego oraz wybitną nagrodę imienia Zbyszka Cybulskiego i to jest takie w naszym kraju największe wyróżnienie dla młodych aktorów. Śledząc jej filmografię, mam takie wrażenie, że właśnie dopiero Dom Dobry to była taka jej trampolina do, nazwijmy to, mainstreamu, żeby więcej osób ją zauważyło. I chociaż moim skromnym zdaniem serial Piekło Kobiet to nie jest najwybitniejszy serial, tak jej kreacja w tym serialu
1: absolutnie
2: jest absolutnie totalna. Zapamiętujesz ją, kibicujesz jej, bo temat też jest trudny, czyli prawa kobiet, aborcja, lata 30. XX wieku. I ona jest tam po prostu genialna.
1: Świetne jest to, że za tą najgłośniej nagradzoną aktorką stoi też moim zdaniem najciekawsza, najbardziej charakterystyczna aktorka młodego pokolenia, ponieważ Agata potrafi tak pięknie wejść w bardzo trudne, złożone, skomplikowane role i tylko mam nadzieję, że po pierwsze polski rynek będzie potrafił ją wykorzystać i to wykorzystać nie w tym sensie, że zaszufladkuje ją jako tą ekspertkę od ciężkich, trudnych, skomplikowanych kobiet, tylko że pokaże, że za tym warsztatem stoi aktorski kameleon. I ja bardzo chcę zobaczyć jeszcze Agatę na przykład w jakiejś mocnej farsie, może w komedii romantycznej, może w jakimś jeszcze kostiumie, jakimś takim polskim kultowym tekście. Uważam, że tam jest taki potencjał, że jeśli to będzie szło tymi torami, to za lat 20 będziemy patrzyli na naprawdę jedną z najlepszych polskich aktorek.
2: Myślę też, że Wojciech Smarzowski, pomimo tego, że oni się już znali, bo ona grała u niego w Weselu, dał jej taką szansę, żeby właśnie była jego główną aktorką w bardzo mocnym filmie, bardzo trudnym filmie. I ja się cieszę, że to się wydarzyło, bo gdyby nie to, mam wrażenie, że ona by oczywiście istniała w tej przestrzeni naszej świadomości, ale nie wiem, czy dotarłaby do szerszego grona. Wiesz, o co mi chodzi? Do szerszej publiczności.
1: Fajnych mamy tych polskich aktorów. Ignacy Lis z nagrodą we Francji, Agata Turkot z nagrodą w Kanadzie, oby tak dalej.
2: Ściskamy Agata bardzo serdecznie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: A podobno ten reżyser ma coś robić w... Ja już jestem na tym trzeci raz.
2: Witamy w Café Classic i zapraszamy na największe teatralne premiery, rozmowy z artystami i informacje zza kulis. Dziś po 17 w RMF Classic.
3: Zapraszam, Natalia Grzeszczyk.
4: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
10: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
9: Znaczy Frosta kupiłeś?
10: Proście, się nie da.
11: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
12: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
4: Po reklamie.

0: Serial tygodnia.
1: Nie mogłam się doczekać tej sekcji dzisiaj, żeby wam opowiedzieć o serialu, który moim zdaniem wywoła ogromną dyskusję na temat naszego stosunku do klasyki literatury. Lalka, Netflix, już dostępny. Reżyseria Paweł Maślona w rolach głównych, Tomasz Szuchart, Sandra Drzymalska, ale nie można też pominąć wspaniałego drugiego planu, między innymi Marysi Kani, Jacka Braciaka, Piotra Adamczyka.
2: Niesamowicie fajne, smaczne jest to, że te dwie lalki wychodzą jednocześnie i że możemy tak przekrojowo sobie pogadać o tym, czym lalka jest, co lalka nam dzisiaj robi, dlaczego chcemy ją opowiedzieć na nowo i dlaczego lalka Netflixa, czyli tak naprawdę niewierna adaptacja, a zrobienie czegoś bardzo konkretnego i przemyślanego z tym tekstem też było nam potrzebne dzisiaj.
1: Myślę, że Paweł Maślona otwarcie i wprost mówi o tym, że nie miał potrzeby robić czegoś, co jest wierne temu literackiemu pierwowzorowi, tylko chciał zrobić swoją wersję lalki. I myślę, że powinniście do tego seansu, jeżeli on jeszcze przed wami, podejść z bardzo otwartą głową. Nie oczekiwać tego, że to wam przybliży powieść Prusa tak 1:1, bo tam jest dużo takich zabiegów, których nie ma w książce. Po prostu jest wątkowo troszkę odjazd w różne kierunki. Natomiast muszę powiedzieć, że pierwszy raz, jakkolwiek się spotykam z literaturą Prusa, to pierwszy raz ja polubiłam Izabelę Łęcką.
2: No właśnie dlaczego? Bo pierwszy raz my patrzymy na Łęcką z jej własnej perspektywy. Wchodzimy trochę do jej sypialni, patrzymy, jak ona sama patrzy sobie w lustro, a we wszystkich poprzednich wersjach, no łącznie z książką na pierwszym miejscu, my patrzyliśmy na Łęcką trochę z perspektywy i oczami Wokulskiego albo socjety, która ją otaczała. Dlatego ta Łęcka miała tak paskudny wizerunek zawsze. I to, co Drzymalska robi z tą Łęcką w tej wersji, to jest taka pełnoprawna perspektywa, a nie rola zwykłego obiektu.
1: Podpisuję się pod tym i moim skromnym zdaniem to jest najlepsza rola Sandry Drzymalskiej w jej życiu. To ja oceniam. Chociaż ona, jak ze mną rozmawiała, powiedziała, że muszę poczekać, aż się pokaże Violetta Villas.
2: Oj, Violetta Villas to może być taka petarda.
1: Bo powiedziała, że to był z kolei najtrudniejszy projekt w jej życiu. To wkrótce już przed nami na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, ale wy naprawdę, jest sobota, zamykacie się i po prostu oglądacie lalkę.
2: Ale uwaga, to będzie jazda bez trzymanki.

0: Za filmowe kulisy zapraszają Jacek Cygan i Natalia Ryba.
1: My wracamy na chwilę do nagród Emmy, które zostały w tym tygodniu rozdane. I tak naprawdę największym zwycięzcą tegorocznej gali jest aktor, walijczyk Matthew Rhys, który zdobył aż 2 nagrody aktorskie za 2 kompletnie różne seriale podczas jednej gali.
2: Otrzymał nagrodę za najlepszego aktora w komedii, Wdowia Zatoka, serial, o którym my trąbimy nie od wczoraj tutaj dla was, kochani, w programie, który jest świetny, oraz najlepszy aktor w serialu limitowanym Bestia we mnie. Ale co ciekawe, w 2018 roku zdobył jeszcze Emmy za dramat Zawód Amerykanin, co czyni go jedynym aktorem, który ma 3 statuetki za pierwszoplanową rolę męską w 3 różnych gatunkach.
1: I nikt w tej całej prawie 80-letniej historii Emmy nie wygrał wcześniej 2 nagród Emmy za główne role aktorskie, więc gratulacje dla Matthew. I też wydaje mi się, że dla niego to będzie duża teraz trampolina, bo to jest aktor, który, tak jak powiedziałaś, to było wcześniej Americans, tam było Perry Mason. On od lat robi bardzo mocne kreacje aktorskie, ale on nigdy nie urósł do rangi aktora pokroju, nie wiem, Leonardo DiCaprio. To nigdy nie był taki, no, pierwszoplanowy aktor.
2: Ale właśnie może on jest takim symbolem tego, że nawet po 50 da się osiągnąć ogromny sukces, bo ma lat 51 aktualnie, i że wcale wiek cię nie ogranicza.
1: No absolutnie nie. Pamiętajmy, że Anthony Hopkins dopiero co wydał album, także jakby moim zdaniem...
2: Ja wiedziałam, że to powiesz, po prostu czułam, że to powiesz.
1: Ja jestem fanem tego, że wiek nas nie ogranicza w żadną stronę. Masz lat 15, jesteś zdolny, możesz zdobywać szczyty. Masz lat 80, 90, chcesz zmienić karierę jak Anthony Hopkins, wydać album. Śmiało, do przodu.
2: Ale muszę też powiedzieć, że te werdykty tegoroczne dla mnie nie były jakimś super zaskoczeniem, bo wiedziałam, że będzie doceniony The Pitt. Czułam, że mogą zostać docenieni Chętni na seks, o których też tutaj rozmawialiśmy.
1: No kluczem tu jest to, że te seriale są znacznie bardziej popularne w Stanach, gdzie ogólnie platforma Apple jest znacznie bardziej powszechna. W Polsce jednak to jest mały odsetek ludzi, którzy z Apple korzystają, dlatego te seriale, mimo że w tym momencie najbardziej jakościowe na polskim rynku, nie mają aż tak dużej grupy odbiorców.
2: Widziałam też billboard, który pojawił się chyba gdzieś w Los Angeles. Apple zrobiło taki billboard właśnie dla Matthew z napisem "Gratulacje, Matthew". Więc to taki miły akcent. To czas na wczucie się w klimat Wdowiej Zatoki, którą polecamy nadrobić. I przed nami właśnie temat z tego serialu. Teraz na antenie RMF Classic.

0: Reklama.
1: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
6: Dobra podróż zasługuje na doskonałą kawę. Zatrzymaj się i spróbuj nowej, pysznej kawy w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: 5, 9, 31.
8: Jak liczyć na szczęście w lotto?
7: Jak najczęściej!
8: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Nie ma takiego filmu.
1: Prawie godzina 17, a to oznacza tylko jedno. Czas na rozwiązanie naszej gry Nie ma takiego filmu, w której Jacek dzisiaj razem z wami na naszym Instagramie zgaduje cytat odcinka. Przypomnę ten cytat. Życie, którego początku nie pamiętamy, a końca nie znamy.
2: Ja ciągle krążyłem wokół tematów prasy, literatury, poezji, jak mówiłem, papieru. I skoro mówimy o cytacie, który mi najbardziej kojarzy się z samo zbudowaniem siebie, samostanowieniem i budowaniem swojego życia i kariery, a Natalia zdradziła na początku audycji, że klasycznie ten cytat jakoś jest zakorzeniony w dzisiejszym programie, a ja szybko przejrzałem tematy, które dziś poruszyliśmy, to nie zostaje mi nic innego niż strzelić, że jest to cytat z lalki Bolesława Prusa. Więc nie ma takiego filmu.
1: No pięknie to zrobiłeś, po prostu mnie rozbroiłeś, rozłożyłeś. Tak, jest to owszem cytat z lalki Bolesława Prusa, a konkretnie z pamiętnika Rzeckiego, czyli pamiętnika starego subiekta. I to jest generalnie skarbnica cytatów, kochani. Jak dzisiaj wybierałam cytat do odcinka, to musiałam się poważnie zastanowić, który właśnie fragment wybrać. A że też my na antenie RMF Classic mamy Andrzeja Seweryna, który czyta lalkę. Dwie lalki, jedna wyszła, druga wychodzi, to stwierdziłam, że to będzie idealnie pasować.
2: Ja dzisiaj zostałem cytatowym saperem, rozbroiłem tę grę, zaraz sprawdziłem w naszych mediach społecznościowych, kto z was sobie też poradził z dzisiejszą zagadką i dla zwycięzcy wyślemy gadżety RMF Classic.
1: I od poniedziałku bardzo wam polecamy też śledzić nasze media społecznościowe i słuchać anteny RMF Classic, bo będziemy na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, a tam dużo się będzie dziać i dużo ciekawych tytułów. Pewnie za tydzień trochę sobie o nich pomówimy, bo to będzie tuż przed galą rozdania Złotych Lwów.
2: Do usłyszenia prosto z Gdyni.

0: reklama.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
5: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
4: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Aury oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
8: Bo teraz w Auchanu przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchanu nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchanu, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smek. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowie.
12: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda.
14: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeca udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeca.
13: Po reklamie.
15: Tematy, które tworzą magię kina. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Café Classic w RMF Classic.
1: Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. Otwieramy naszą radiową, teatralną kawiarenkę w dzisiejszym wydaniu naszego spotkania około premierowe wizyty w warszawskich teatrach Kwadrat i Szóste Piętro. Słów kilka o festiwalu Wybrzeże Sztuki, który do końca września trwać będzie w Gdańskim Teatrze Wybrzeże. Zajrzymy również do krakowskiego Teatru Szczęście i posłuchamy kolejnego fragmentu opowieści o dziadach Mickiewicza w związku z wystawą, która pokazuje niemal 200 lat teatralnych inscenizacji tego jednego z najważniejszych dzieł polskiego romantyzmu. A o 20:30 posłuchamy fragmentu Lalki Prusa w interpretacji Andrzeja Seweryna. To wszystko oczywiście w otoczeniu najpiękniejszej muzyki. Dlatego teraz John Lennon w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zbił kapitał za wschodnią granicą.
2: I to już w XIX wieku.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci, ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 20:30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: 5931.
7: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Halo, Kasia?
19: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
18: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
19: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
20: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Po reklamie.

Jan Sebastian Bach i fragment koncertu F-moll za kilka minut w RMF Classic, ale najpierw taniec Anitry z suity Peer Gynt Edvarda Grieg'a. Gra norweska orkiestra radiowa, a dyryguje Ari Rassilainen.

0: Café Classic z RMF Classic.
1: Wczoraj w Teatrze Kwadrat w Warszawie odbyła się premiera spektaklu Movie Star. Główny bohater to człowiek i wyjątkowo szczęśliwy, i pechowy. W tej roli Grzegorz Dałkrzewicz.
2: Bardzo pechowy człowiek nawet, bo właśnie staje w takim momencie, gdy jego kariera dopiero co, można powiedzieć, pikowała, jest w szczycie swojego, w prime swojej kariery, a tu nagle bęc. Nieszczęśliwy wypadek. Przez przypadek złamał Meryl Streep nos na gali Złotych Globów i świat go z dnia na dzień znienawidził.
3: No i właśnie, to jest komediowa sytuacja, ale z drugiej strony to, o czym opowiedziałeś, ten problem tego, że świat z dnia na dzień może kogoś znienawidzić, tak, ze względu na małą głupotkę, ze względu na jedno słowo powiedziane nie wtedy, kiedy być powinno powiedziane, to jest jakaś straszna historia i lekcja naszych czasów, że to tak szybko działa i tak drastycznie.
2: Okropnie aktualna i o ile rozumiem takie sytuacje, jak już nie wiem, że Will Smith na gali Oscarów uderzył prowadzącego, że to się już wiąże jednak z jakimiś konsekwencjami. O tyle to, że ktoś potrafi, nie wiem, w wywiadzie palnąć głupotę, jak na przykład Timothée Chalamet, który tam, słynna jego wypowiedź o balecie. Świat go po prostu, nagle wszyscy go zgnębili. A to młody chłopak, wiesz, i ma prawo jeszcze głupoty gadać. Żeby nie było, lekcja pokory każdemu się przyda, tylko dlaczego to musi być od razu obuchem przez łeb i musi być tak brutalne i tak bezlitosne? Tego nie rozumiem. Świat nam się chyba po prostu spolaryzował mocno i to jest, to wiesz, w dużej mierze niestety gdzieś tam powiązane z tym, że teraz żyjemy social medialnie i wszystko krąży w internecie i każda opinia musi być ostra, musi być jakaś. Jest albo opcja A, albo opcja B.
3: Lubię, nie lubię, wr.
2: Tak, nie ma A plus albo B minus. Lubię, nie lubię, dokładnie.
4: Przyznam się szczerze, że trochę wpadłem w pułapkę tego tekstu, dlatego że go przeczytałem i on mi się spodobał. A potem się złapałem za głowę, jak to jest trudny materiał. Trudny materiał, bo porusza takie nasze nieobserwowane strony. To jest właśnie paradoks, bo robimy o świecie gwiazd, a zaglądamy w sytuacje, kiedy są w kryzysie, w domu, zamknięci, najchętniej spędziliby tydzień pod kołdrą i nie chcieliby nikogo widzieć. Więc to mnie zaintrygowało, jaką cenę płacą dzisiejsze gwiazdy za bycie cały czas na świeczniku, za ciągłe wystawianie się na ocenę, za błędy, które przy okazji im się zdarzają.
1: Mówił Tomasz Sapryk, który reżyseruje spektakl Movie Star w Teatrze Kwadrat. Do rozmowy o spektaklu wrócimy jeszcze za kilka minut, ale teraz w RMF Classic Sting.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Osobiste, choć niekoniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Szymon Majewski wymyślił, że jestem i konia, bo konie kocham, więc zresztą zobacz, mam na sweterku dzisiaj konia, widzisz?
3: No tak, no wiadomo.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Dziennikarka, prezenterka, ale i piosenkarka, która występowała na przykład w bazie Pod ponurą małpą. Katarzyna Dowbor zagości w Niedomówieniach. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Jutro od 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda.
1: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty, najbardziej aktualna prognoza pogody, informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej. Już w poniedziałek po 6.30.
13: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
14: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeka udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeka.
15: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
16: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
15: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
16: Ascorvita Max?
15: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi.
13: Po reklamie.

0: Gioachino Rossini i uwertura do Cyrulika Sewilskiego.
1: Café Classic z RMF Classic.
0: Jak obiecałam, wracamy do opowieści o najnowszym spektaklu Teatru Kwadrat w Warszawie, Movie Star, w reżyserii Tomasza Sapryka. Komedia Petera Quiltera o świecie, w którym sława daje wszystko, ale może też wszystko bardzo szybko odebrać. Na scenie między innymi Katarzyna Zielińska.
2: Wróciłam do Teatru Kwadrat po 12 latach, żeby znowu śmieszyć. To też jest bardzo duża umiejętność, żeby nie bawić tylko tak zwanym zamykaniem drzwi, jak to się mówi w farsach, tylko że to są bardzo żmudne pły polegające na graniu detali, na relacjach, prawdziwych emocjach, a potem się z tego robi dobra komedia.
0: Ta scena i w ogóle teatr Edwarda Dudka-Dziewańskiego to jest jakieś wyjątkowe, magiczne miejsce na mapie Warszawy, bo jeżeli pośmiech, no to gdzie jak nie do Kwadratu.
2: Prawda to. I po studiach w krakowskiej szkole teatralnej, jak przyjeżdżałam do Warszawy, zawsze mi się marzyło, żeby tutaj grać. I grałam tutaj gościnnie i zawsze ten teatr mi się kojarzył z niesamowitymi gwiazdami, po prostu z takimi osobami, które wzruszają śmiechem. I cieszę się, że się tak marzenia spełniają. Myślę, że w takim odpowiednim czasie się tutaj znalazłam.
0: Spektakl Movie Star w Teatrze Kwadrat wpisuje się w pewną linię programową, ale o szczegółach mówi dyrektorka Teatru Kwadrat w Warszawie, Ewa Wencel.
3: To jest komedia o takim świecie, w którym reputację można stracić w jednej sekundzie lub zyskać w jednej sekundzie. Uważam, że należy się zastanowić nad tym, co jest prawdziwą wartością, co nią nie jest, dlaczego ludzie tak bardzo chcą żyć rzeczywistością, która nie istnieje. To są tematy, które dzisiaj w teatrze uważam, że powinny być podjęte ze względu na młodzież, która jest wychowywana, niepilnowana w takim momencie. Zresztą trudno się od tego uchronić. My wszyscy dostajemy różne newsy każdego dnia. Czasami są one bardzo tragiczne, czasami krzywdzą człowieka, czasami go pozornie wynoszą. I teraz, jeżeli my pozwalamy na to, żeby ta rzeczywistość była taka, musimy się zastanowić, co my przekazujemy następnym pokoleniom, bo nie dajemy im żadnej szansy. Oni nie rozróżniają tego świata wielokrotnie. To jest bardzo złe. Wcześniej zrobiliśmy sztukę pod tytułem Każdy twój telefon, która dotyczyła uzależnienia od telefonów. Celowo o tym mówię, bo to są tematy, które powinniśmy poruszać i ja staram się właśnie je poruszać. Ta sztuka jest następną sztuką, która mówi o tych mediach i o tym, w jaki sposób jesteśmy uzależnieni.
0: I po taką refleksję nad ważnymi tematami z uśmiechem w tle zapraszamy do Teatru Kwadrat w Warszawie. Od wczoraj można tam oglądać spektakl Movie Star w reżyserii Tomasza Sapryka. Na antenie jedna z nowości, które pojawiły się ostatnio w playliście RMF Classic ze ścieżki dźwiękowej gwiazdozbioru Psa.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: 5931.
8: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
14: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichyna Ovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
15: Teraz w drogeriach Superfarm Vichyna Ovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
14: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
16: Po reklamie.
17: Filmowe emocje zapisane w nutach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Andrzej Seweryn. Już o 20.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: I trochę się nie da od tego oddzielić i zagrożenia, które ze sobą niesie, ale też szansy. Bo jeżeli potraktujemy AI jako dobre, funkcjonalne narzędzie, które może nas wspierać, to ono naprawdę jest potężną szansą w różnych dziedzinach życia. Natomiast ono nie jest człowiekiem. Drugi człowiek i tęsknota za bliskością człowieka, za jaźnią drugiej osoby, taką, jaka ona jest ze wszelkimi swoimi ułomnościami, niedoskonałościami i oporem, jaki nam stawia drugi człowiek, to jest gwarant rozwoju pracy nad sobą i miłości.
1: Do rozmów wokół antropologii dzisiejszej premiery Teatru Szóste Piętro w Warszawie wrócimy za kilkanaście minut. To jest też moment w naszej audycji, w którym mamy do oddania bilety na popremierowe pokazy antropologii w Teatrze Szóste Piętro w Warszawie. Daty, które teraz wykładam na stół, to 21 albo 22 dzień września. Jeżeli bylibyście zainteresowani takimi terminami, to po bilety można odezwać się teraz. Adres do dyspozycji brzmi natalia.grzeszczyk@rmfclassic.com.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słynna arystokratka. Zobacz zdjęcia.
2: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 20.30 w RMF Classic.
3: Reklama. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: 5, 9, 31.
5: Jak liczyć na szczęście w lotto?
6: Jak najczęściej!
5: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów.
6: Kumulacja rewelacja.
5: Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Po reklamie.

Menuet z Symfonii Wojskowej Józefa Haydna za chwilę, bo najpierw w RMF Classic Antonio Vivaldi i Allegro z koncertu gitarowego A-dur.

0: Café Classic w RMF Classic.
1: Dzisiaj w Teatrze Szóste Piętro w Warszawie premiera Antropologii w reżyserii Katarzyny Warnke. Na scenie obok Heleny Sujeckiej również Adriana Kalska, Katarzyna Figura i Pola Gonciarz. Panie w tej kolejności teraz zabiorą głos w RMF Classic.
2: Opowiadamy o niedalekiej przyszłości, o czymś, co być może każdego z nas będzie dotyczyć, no bo nie wiemy, co się wydarzy. Nie wiemy też, na ile ta sztuczna inteligencja, bo jakby tutaj mamy wysoce zaawansowaną sztuczną inteligencję. To, co ukazujemy, to na pewno manipulacje i moment, w którym ta sztuczna inteligencja wymyka się spoza naszej kontroli. I to jest niebezpieczne, więc ja myślę, że ukazanie tego niebezpieczeństwa da do myślenia wielu ludziom.
3: Przygoda tworzenia tej antropologii była czymś absolutnie wyjątkowym dla mnie, ponieważ otworzyła to pod każdym względem, to znaczy oczywiście na tym poziomie aktorskim, teatralnym, no, otworzyła we mnie naprawdę jakieś w ogóle niesamowite, nieznane mi jeszcze we mnie samej możliwości. Także Katarzyna Warnka jest jakąś niesamowitą aktorką, ale też właśnie reżyserką, wyjątkową zupełnie. To, co się wydarzyło w tej naszej pracy i to, co zobaczycie w spektaklu, otwiera zupełnie właśnie pod względem aktorskim, ale też pod względem ludzkim.
4: Z Kasią Warnkę oczywiście, bo tutaj mamy dwie Kasie, czasami trzeba mówić po nazwisku, niestety brzydko. Ona działa naprawdę bardzo, więc miałyśmy bardzo intensywne te próby. Było bardzo dużo takich spotkań, gdzie tylko rozmawiałyśmy na jakieś tematy i po prostu lały się łzy. Więc uważam to za niesamowite doświadczenie, niesamowite wspomnienie, które gdzieś głęboko sobie w sercu na pewno zachowam. Zapraszam bardzo serdecznie na spektakl Antropologia do Teatru Szóste Piętro, ponieważ jest to spektakl pełen emocji, pełen różnych tematów i pytań, jak będzie z naszą przyszłością.
1: Premiera Antropologii dzisiaj, a my mamy kolejny zestaw zaproszeń na popremierowe spektakle. Teraz do dyspozycji są terminy następujące: 22 bądź 24 dzień września. Jeżeli bylibyście zainteresowani, to adres w sprawie zaproszeń na antropologię do Teatru Szóste Piętro w Warszawie brzmi natalia.grzeszczyk@rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Osobiste, choć niekoniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Nie zapomnę, śpiewał Zbyszek i nagle Wiktor z tyłu z siekierą. Za kulisami ludzie się śmieją, a Zbyszek jakąś sentymentalną piosenkę śpiewa. Więc sobie robiliśmy takie żarty, żarciki. To był taki super świat.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Dziennikarka, prezenterka, ale i piosenkarka, która występowała na przykład w bazie Pod ponurą małpą. Katarzyna Dowbor zagości w Niedomówieniach. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Jutro od 10 w RMF Classic.
4: Reklama. Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Po reklamie.

0: Cafe Classic w RMF Classic.
1: Do 22 września jeszcze przed Kordegardą, Galerią Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, można oglądać plenerową wystawę Dziady na polskiej scenie, prezentującą niemal 200 lat teatralnych inscenizacji jednego z najważniejszych dzieł polskiego romantyzmu, Dziadów Adama Mickiewicza. Scenariusz wystawy przygotowała doktor habilitowana Dorota Jarząbek-Wasyl z Katedry Teatru i Dramatu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którą jak zwykle w soboty tuż przed 20 spotykamy się, żeby dalej o dziadach opowiadać. Ostatnio rozmawiałyśmy o tym, że ich otwarta struktura zawsze dawała ogromne możliwości inscenizacyjne.
2: Właśnie to, że dziady składają się z tych kilku części, w tym jedna jest fragmentaryczna, część pierwsza widowisko i Mickiewicz jej nie włączył do druku, ale już w czasie Kowieńsko-Wileńskim je pisał. Ta otwartość struktury dziadów sprawia, że dla teatru to jest niesłychanie ciekawa okazja, żeby dziady za każdym razem układać po swojemu, na nowo. Tu trzeba jedną rzecz powiedzieć. Polacy znali, no może generalizuję, ale my dzisiaj też znamy pewne fragmenty dziadów na pamięć, wiemy, czym są dziady. I tak samo w XIX wieku, mimo że Mickiewicz już w okresie wielkiej emigracji był poetą zakazanym, zwłaszcza w zaborze rosyjskim, to jednak te książki kolportowano, czytano dziady. I przez długi czas myślano, że one się nie nadają na scenę, że są po prostu niesceniczne. Raz, że to są ogromny materiał, rozsypany, a dwa, że będzie wymagał jakichś niesłychanych machin teatralnych. I przez długi czas właśnie albo z powodów politycznych nie wolno wystawiać, albo z powodów czysto artystycznych obawiają się twórcy teatralni, czy można wystawić, czy znajdziemy język estetyczny dla dziadów na scenie.
1: I nagle cały na biało wchodzi Wyspiański.
2: Tak, wchodzi w Teatrze Krakowskim, którego dyrektorem w 1901 roku był aktor Józef Kotarbiński. I on właśnie przywrócił romantyczny repertuar, dramat romantyczny scenie. Proponuje Wyspiańskiemu, to był w ogóle taki podstęp, ponieważ Kotarbiński chciał mieć zasługę wystawienia dziadów jako dyrektor, ale chciał ewentualnie oczyścić się z zarzutów, że nie dość dobrze je wystawił. Powiedział, właściwie żona mu to podszepnęła, zaproś Wyspiańskiego, na niego spadnie jakieś odium, jeżeli mu się nie uda. Wyspiański pierwszy wystawił wszystkie części dziadów na scenie. Oczywiście zmontował je po swojemu, poukładał je po swojemu w 7 obrazach, ale proszę sobie wyobrazić, że do lat 20. w dwudziestoleciu międzywojennym grano według scenariusza Wyspiańskiego. Taka była siła tego montażu, tej adaptacji.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: 5931.
3: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już jutro o 20.25 w TVP1 i TVP VOD.
0: Po reklamie.
5: Twoja codzienna dawka filmowych emocji. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Café Classic w RMF Classic.
1: Bardzo dobra wiadomość dla miłośników łączenia teatru i kabaretu. Po 30 latach obecności na polskich scenach grupa Rafała Kmity otwiera nowy rozdział swojej działalności. Od września zespół będzie regularnie występował w Krakowie na scenie teatru Szczęście. Całosezonową obecność zainauguruje 26 września programem kabaretowym Jak żyć?

0: Tak wrósł właśnie w ten pejzaż krakowskich kabaretów, krakowskich teatrów. Mam nadzieję, że nam w tym pomoże publiczność, która będzie tam masowo przychodzić.
1: Kochani widzowie, czyli tak, zapraszam was do teatru. Teatr nazywa się Szczęście, Teatr Szczęście, Osiedle Zielone 9 w Nowej Hucie w Krakowie 26 września i później tam co najmniej raz w miesiącu będziemy grywać przez cały sezon 26-27. Także przybywajcie, bierzcie swoje rodziny, znajomych, szwagrów i tak dalej. Będzie dobra zabawa, mam nadzieję.
0: Zapraszamy.
2: Mówili, zapraszali Arkadiusz Lipnicki i Rafał Kmita. Do rozmowy z nimi o Teatrze Szczęście, o grupie Rafała Kmity, o szalonych latach 90. polskiego kabaretu wrócimy w przyszłym tygodniu w Café Classic. Dzisiaj bardzo ważna sprawa. Zaproszenia na ten inaugurujący wieczór z programem Jak żyć grupy Rafała Kmity, 26 dzień września, Teatr Szczęście w Krakowie. Jeżeli chcielibyście się tam znaleźć, to adres w sprawie zaproszeń teraz do dyspozycji brzmi natalia.grzeszczyk@rmfclassic.pl.

0: reklama.
1: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Małopolski. Zapraszamy 19 i 20 września do Krakowa. Weź udział lub kibicuj. Czeka szereg niesamowitych wydarzeń. W sobotę na Błoniach Krakowia Maraton na Rolkach. Mini Melc Kraków Run. A na Stadionie Miejskim Krakowi Krakowskie Forum Sportu i Biuro Zawodów dla wszystkich wydarzeń. W niedzielę jedyny w Polsce bieg górski w centrum dużego miasta. 19 PGE Bieg Trzech Kopców. Więcej na biegtrzechkopców.pl.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
3: Po reklamie.
6: RMF Classic. Muzyka, która przynosi dobry humor.

0: Scena na balu z symfonii fantastycznej Hektora Berlioza, wcześniej Mazurek opus 7 numer 1 Fryderyka Chopina. Andrzej Seweryn i Bolesław Prus przejmują teraz jak zwykle o 20:30 naszą antenę, a ja za dzisiejsze spotkanie w radiowej teatralnej kawiarence Cafe Classic bardzo dziękuję, życzę spokojnej nocy i do usłyszenia. Natalia Grzeszczyk.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Trzeciego dnia po pojedynku Wokulskiego pannie Izabeli przyniesiono kosztowne pudełko i list. Poznała pismo barona. Kochana kuzyneczko, jeżeli przebaczysz mi moje nieszczęsne ożenienie, ja w zamian daruję ci moją małżonkę, która już mnie samemu dokuczyła. Jako zaś materialny symbol zawartego między nami pokoju na zawsze, posyłam ci ząb, który mi wystrzelił wielmożny Wokulski, zdaje mi się, za to, co ośmieliłem się powiedzieć ci na wyścigach. Upewniam cię, kochana kuzynko, że jest to ten sam ząb, którym cię dotychczas gryzłem i już gryźć nigdy nie będę. Kochający cię i pełen głębokiego szacunku, kuzyn Krzeszowski. Postscriptum. Jeżeli mego zęba nie wyrzucisz za okno, przyszlij mi go na powrót, abym mógł ofiarować go mojej niezapomnianej małżonce. Będzie miała martwić się, czym przez kilka dni, co podobno biedaczce jest zalecone przez doktorów. Ten zaś pan Wokulski jest bardzo miłym i dystyngowanym człowiekiem i wyznaje, że serdecznie go polubiłem, choć mi taką zrobił krzywdę. Panna Izabela po krótkim namyśle odpisała bardzo życzliwy list baronowi, oświadczając, że już nie gniewa się i że przyjmuje pudełeczko, a ząb z należytą czcią odsyła jego właścicielowi. Tu już nie można było wątpić, że tylko dzięki Wokulskiemu baron pojednał się z nią i prosił o przebaczenie. Panna Izabela nieledwie roztkliwiła się swoim triumfem, a dla Wokulskiego uczuła jakby wdzięczność. Zamknęła się w swoim gabinecie i poczęła marzyć. Marzyła, że Wokulski sprzedał swój sklep, a kupił dobra ziemskie, lecz pozostał naczelnikiem spółki handlowej przynoszącej ogromne zyski. Cała arystokracja przyjmowała go u siebie. Ona zaś, panna Izabela, zrobiła go swoim powiernikiem. On podźwignął ich majątek i podniósł go do dawnej świetności. On wreszcie wyszukał jej męża, odpowiedniego znakomitości domu Łęckich. Wszystko to robił, ponieważ kochał ją miłością idealną, więcej niż własne życie. I czuł się zupełnie szczęśliwym, jeżeli uśmiechnęła się do niego, życzliwie spojrzała, albo po jakiejś wyjątkowej zasłudze serdecznie uścisnęła go za rękę. Gdy zaś Pan Bóg dał jej dzieci, on wyszukiwał im bony i nauczycieli, powiększał ich majątek, a nareszcie, gdy ona zmarła, w tym miejscu łzy zakręciły się w pięknych oczach panny Izabeli. On zastrzelił się na jej grobie. Nie, przez delikatność, którą ona w nim rozwinęła, zastrzelił się o kilka grobów dalej. Wejście ojca przerwało ciąg jej fantazji. Podobno pisał do ciebie Krzeszowski, zapytał ciekawie pan Tomasz. Zawsze wariat, choć dobry chłopak, ale Wokulski oddał ci rzeczywistą przysługę, zwyciężyłaś śmiertelnego wroga. Myślę, ojcze, że należałoby tego pana zaprosić kiedy na obiad. Chciałabym go poznać bliżej. Właśnie od kilku dni miałem cię o to samo prosić, odpowiedział uradowany pan Tomasz. Niepodobna trzymać się na zbyt etykietalnej stopie z człowiekiem tak użytecznym. Naturalnie, wtrąciła panna Izabela. Przecież nawet wierną służbę dopuszczamy do niejakiej poufałości. Uwielbiam twój rozum i takt, Belu, zawołał pan Tomasz i zachwycony pocałował ją naprzód w rękę, potem w czoło. Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Z miłości do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
2: A w tym tygodniu wrócimy do dwupłytowego albumu, z którego pierwszą część zaprezentowałem tydzień temu. To muzyczne spotkanie dwóch młodych wtedy, pod koniec lat 50. skrzypków Salvatore Accardo, którego słuchaliśmy już, i Erika Friedmana. To dzisiaj w programie zatytułowanym Cygańskie melodie, japońskie klubowe wydanie RCA.
1: Już dziś po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z wami muzyką spod igły.
3: RMF Classic. Spokój w wersji audio.

odpoczynek, na braczek rzucony na rynek, na jakiś taki, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę. Piosenka de son, la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.

0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś, oj nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.
1: Słuchacie RMF Classic.

0: Reklama. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
1: Wielkie sportowe święto w stolicy Małopolski. Zapraszamy 19 i 20 września do Krakowa. Weź udział lub kibicuj. Czeka szereg niesamowitych wydarzeń. W sobotę na Błoniach Krakowia Maraton na rolkach. Mini Melc Kraków Run. A na Stadionie Miejskim Krakowi Krakowskie Forum Sportu i Biuro Zawodów dla wszystkich wydarzeń. W niedzielę jedyny w Polsce bieg górski w centrum dużego miasta. 19 PGE Bieg Trzech Kopców. Więcej na biegtrzechkopców.pl.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
3: Muzyka spod igły. Niezwykłe nagrania z płyt winylowych prezentuje w RMF Classic Wojciech Padias.
4: Dobry wieczór Państwu. Tydzień temu słuchaliśmy młodego Salvatore Accardo, skrzypka, którego kariera to pasmo artystycznych sukcesów przez całe życie, bo przecież jego komplet koncertów Paganiniego z Charlesem Dutoit drugiej połowy lat 70. uczynił z niego bodaj czy nie największego skrzypka obok Gidona Kremera, Zuckermana i Perlmana, po oczywiście pokoleniu Heifetza, Sterna czy Oistracha. Zdecydowanie obok niego powinniśmy postawić Erika Friedmana, ale nie postawimy. O czym opowiem później. Tymczasem wracam do tego, co wydarzyło się w ubiegłym tygodniu, bo przypomnę, Friedmana miałem zaprezentować jako pierwszego z podwójnego japońskiego albumu dokumentującego młodzieńcze lata dwóch rówieśników nagrywających dla RCA. Tymczasem płyta tego pierwszego, czyli Friedmana właśnie, okazała się uszkodzona. Mniej więcej w piątej minucie rzecz najgorsza, jaka się może przydarzyć, mianowicie przeskakująca igła. Wspomniałem wówczas, że będę starał się to naprawić, bo miałem takie przypuszczenie, że to nie jest jakaś rysa, tylko coś wrośniętego w rowek. To się zdarza japońskim płytom, bo tam jest jakieś morze albo coś takiego i tam te stworki wrastają. I zwykła kąpiel tego nie usunęła. No i proszę Państwa, sprawdziło się. Jakiś czas temu dla takich trudnych przypadków opracowałem coś, co dumnie nazwałem Deep Cleaner. Taki zestaw z amoniakiem, specjalną pianką i szczotką z dzika. No i tym razem sprawdziło się znakomicie. Państwo kolekcjonerzy doskonale rozumieją takie napięcie, kiedy po tych wszystkich ablucjach puściłem płytę i to niemożebne napięcie piątej minuty jest w porządku. Więc mogę spokojnie zapowiedzieć tę płytę i ją dzisiaj Państwu zaprezentować. Cygańskie melodie. Taki tytuł tej płycie amerykańskiego RCA dali Japończycy. I też zresztą ta amerykańska płyta miała taki tytuł, no bo to popularne, nie ukrywajmy, komercyjne troszkę traktowanie klasyki. Dajemy chwytliwy tytuł znanej kompozycji, w tym przypadku Pabla Sarasatego, i rozciągamy to na cały repertuar. Zresztą repertuar nieprzypadkowy, Państwo posłuchają i się zgodzą, bo to w gruncie rzeczy romantyczny repertuar i ten tytuł dobrze go oddaje. Kim był zmarły w 2004 roku skrzypek, o którym powinniśmy słyszeć wiele więcej? Dlaczego tak mało znany, a przecież tak znakomicie zapowiadający się, który już jako młodzieniec, co Państwo usłyszą, był rzeczywiście fantastycznym skrzypkiem? Dlaczego ten pierwszy uczeń Jaszy Heifetza i jednocześnie Natana Milsteina nie zrobił światowej kariery? To osobna historia, którą opowiem po wysłuchaniu pierwszej strony płyty, na której wspomniana pieśń cygańska Sarasatego, potem Rondo Capriccioso i Havaneza Sensansa.

W RMF Classic słuchamy programu Muzyka spod Igły. Realizacja Bartek Niedźwiecki, prowadzenie Wojtek Padias. Słuchamy płyty z 20-tomowego zestawu wydawanego dla japońskich kolekcjonerów w połowie lat 70. Mam ledwie ten jeden album. Całość byłaby smakowita, bo to świetnie rzecz skomponowana. My słuchamy 16 tomu i pierwszej płyty prezentującej młodego Erika Friedmana. Obiecałem Państwu opowiedzieć o jego karierze, która załamała się w bardzo przedziwny sposób, nie do końca zrozumiały i obrosły plotkami. No ale cóż, przyznają Państwo, smakowitszego od plotek, prawda? Tym bardziej, że one opowiadają o czasach dawno minionych i bardzo naznaczonych polityką i bardzo są charakterystyczne. Otóż Friedman, cudowne dziecko, debiut w Nowym Jorku w wieku 14 lat, potem w wieku 17 lat decyzja, która dzisiaj wydaje się szaleństwem, przerywa intensywny grafik koncertowy i wyjeżdża na 3 lata do Kalifornii studiować prywatnie u Jaszy Hajfeca. Pozostaje zresztą jedynym skrzypkiem w historii, który był prywatnym uczniem zarówno Hajfeca, jak i Natana Milsteina. Wrócił na scenę w 1960 roku z kontraktem RCA i od razu na szczyt. W 61 nagrał z Hajfecem podwójny koncert Bacha. Podobno to jedyne w całej karierze Jaszy Hajfeca nagranie, w którym dzielił scenę z innym skrzypkiem. A potem, 6 lat później, w 1966 roku, Moskwa. Wbrew woli Jaszy Hajfeca, ale namówiony przez Dawida Oistracha, Friedman staje do trzeciego konkursu imienia Czajkowskiego. Oistrach jest przewodniczącym jury. Złoto dla Rosjanina Wiktora Tretiakowa, a Friedman 6 miejsce. Zatem nie powtórzyła się historia z Van Cliburnem i Kondraszynem sprzed paru lat, bo wtedy, przypomnę, Chruszczow podjął osobistą podobno decyzję, że Amerykanin ma wygrać. Tutaj musiało być politycznie inaczej, Amerykanin miał przegrać. I plotki, bo dokumentów nikt nam nie pokaże, mówiło, że właśnie sowieckie jury faworyzowało własnych uczniów, że Amerykanin, uczeń zresztą zdrajcy Hajfeca, bo przecież Hajfec był uciekinierem, jemu się należała nauczka, więc nie mógł tego wszystkiego wygrać. Zresztą też krążyła nawet anegdota, że Oistrach, chociaż sam zaprosił Friedmana do Moskwy, nie odezwał się do niego ani razu przez cały konkurs. Nie mógł się odezwać, czy nie chciał? To już zostawmy brudnej politycznej historii. Nic, niczego nie udowodniono, ale krążyło to chyba więcej takich anegdotek i chyba mówi więcej o zimnej wojnie niż nie jeden oficjalny komunikat. Niestety kariera Friedmana po tym konkursie się załamała, stał się wykładowcą w Yale, gdzie uczył aż do tygodnia przed śmiercią zmarł w roku 2004. Jest jeszcze coś gorzko symbolicznego, bo jedyne Grammy, jakie kiedykolwiek dostał, to w 1996 roku za udział w reedycji The Hives Collection. Zresztą no, znakomity zestaw płyt. Nagrodę dostał więc nie za własną twórczość, tylko za bycie częścią dziedzictwa swojego mistrza. Chłopiec, którego w 57 roku uważano za następne Hajfeca, spędził resztę życia w jego cieniu, dosłownie, aż do tej ostatniej nagrody, jaką w życiu dostał. Hajfec Collection. Mam tylko dwa pierwsze tomy. Cóż to za, proszę Państwa, rarytas. Chciałbym mieć całość. No a tymczasem druga strona płyty, 57 rok, Czajkowski, Lot Czmiela-Korsakowa, Kreisler, Mozart, a Friedmanowi towarzyszy osobisty, wieloletni akompaniator Jaszy Hajfeca, Brooks Smith.

0: Ta płyta, którą dzisiaj zaprezentowaliśmy Państwu, to nie jest samodzielne wydawnictwo, już wspomniałem, to 16 tom 20-tomowej serii wydanej przez japoński oddział RCA w połowie lat 70. Absolutnie luksusowe wydanie, nazwane Wielka Antologia Arcydzieł Świata. Cała seria, symfonie, koncerty, opery, nawet marsze i nawet muzyka rozrywkowa zamknięte w jednej znakomitej kolekcji. I to jest ciekawostka, której nawet nie planowałem, bo która się sama tutaj znalazła. Otóż 4 tomy wcześniej, w tomie 11, ten sam katalog mieści koncerty skrzypcowe Beethovena, Mendelssohna i Czajkowskiego, grane przez mistrza Friedmana, czyli Jaszę Heifetza. No cóż, cień mistrza, o którym tyle dzisiaj mówiliśmy, nie jest tutaj żadną metaforą. Jest dosłownie kilka tomów bliżej, na tej samej japońskiej półce obok swojego ucznia. A za tydzień chyba wrócimy już do Europy, prawda? Do usłyszenia, mili Państwo.
1: Muzyka spod igły. Niezwykłe nagrania z płyt winylowych prezentuje w RMF Classic Wojciech Padias.
2: Słuchacie RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: RMF Classic w najbliższym programie.
2: Przyjrzę się brewerią kompozytorów urodzonych we wrześniu, takich jak Pachelbel, Dworzak, Szostakowicz i Gershwin.
1: Małe dziwactwa i wielkie szaleństwa. Poznaj ciekawe, śmieszne, a czasem przerażające nawyki wielkich twórców muzyki, gamy i dramy. W poniedziałek od 18 w RMF Classic.
2: Do usłyszenia, Dariusz Stańczuk.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Piątka z literatury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Modernizm.
3: Diamenty.
2: Polskie elity.
3: I odrobina okrucieństwa.
2: Nowości na wrzesień.
1: Piątka z literatury. W każdy poniedziałek od 16:00 w RMF Classic.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Był zamaskowany, ubrany w coś śliskiego, opływowego. Taki dres, jaki noszą kolarze, pływacy albo surferzy. Na to cienka, oddychająca bluza. Sama mam taką z Decathlonu. Dobrze sprawdza się po treningu. Zapisali to wszystko w raporcie, ale ciężko takie ciuchy zidentyfikować. Są zbyt popularne. Wszystko nosił nowe, nawet buty i oczywiście rękawiczki. Nie zostawił praktycznie żadnego śladu do identyfikacji. Do tego pończocha na gębie i czapka z otokiem. Pewnie można ją rozwinąć na kominiarkę. Wszedł przez francuski balkon i tą samą drogą uciekł. Wcześniej musiał mnie obserwować. Wiedział, że w lecie czasami zostawiam uchylone drzwi. Nie mam pojęcia, jak długo na mnie czekał, ale zakładam, że wszedł po zmroku, bo wcześniej żaden z sąsiadów nie zauważył podejrzanego typa w okolicy. Daria, jedna z tych dziewczyn, które wcześniej zaatakował, zapewniła, że widywała go regularnie pod swoimi oknami, a ona wiele razy się przeprowadzała. Skąd brał dane na temat jej nowych miejsc zamieszkania? Naprawdę nie wiem. Czasami myślę, czy to nie ktoś z naszych. Zawahała się. Ma tupet. Bawi się strachem ofiar. Panuje nad nimi. Zanim zabił Darię, doprowadził ją do stanu, w którym była kłębkiem nerwów. Cały czas to podsycał. Kiedy z nim walczyłam, miałam wrażenie, że mój opór go podnieca. Gdy tylko odpływałam, znów mnie krzywdził, żebym się broniła.
2: Boisz się, że zrobi ci to samo, co Darii albo Emilii? Profesor otworzył oczy i przyjrzał się Lenie. Daria się go bała. A ty?
1: Ja chcę go złapać, zapewniła stanowczo Lena. I tak, boję się cholernie. Nie mam odwagi wrócić do swojego mieszkania. Nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze będę w stanie tam wejść. Poprosiłam, żeby bracia przywieźli moje rzeczy do ojca. Ale ten dewiant nie przeraża mnie na tyle, żeby miało mnie to powstrzymać przed ujawnieniem go. Przeciwnie, to mnie mobilizuje.
2: Jesteś jeszcze w szoku, skwitował Chomczyński. Depresja dopiero przyjdzie. To nieuniknione. Na razie nakręca cię gniew. Jednak długo nie dasz rady żyć w ten sposób. To udaje się tylko w filmach. Musisz skorzystać z pomocy i nie ignoruj sygnałów z ciała, proszę cię. Jesteś potrzebna nam, ludziom z firmy i swojej rodzinie.
1: Później, zbagatelizowała go. Pogadam o tym później, profesorze. Teraz chcę jak najwięcej wycisnąć z materiałów. Możemy?
2: Pokiwał głową i nie upomniał jej tym razem, że powinna zwracać się do niego na ty. Narzędzia przynosi ze sobą, czy korzysta z tego, co znajdzie w domu? Dopytał.
1: I to, odparła. Ale wszystko ma dokładnie przygotowane. Obserwacja, planowanie, wybór lokalu i osoby do zdominowania, a potem realizacja. Sądzę, że przygotowuje też kilka opcji ucieczki. Nikt nigdy go nie widzi. Nie słyszy żadnego samochodu. Nic, kompletnie. Jakby był duchem.
2: To złudne, wtrącił się Chomczyński. I raczej niemożliwe.
1: Więc jak on to robi?
2: Sama już sobie odpowiedziałaś. To drapieżca. Bardzo dokładnie prowadzi wywiad. Wie wszystko o wybranej kobiecie. Panuje nad logistyką. Dokonuje rozpoznania bojem i wdraża ścisły plan. Jak w wojsku. Interesuje go wyłącznie powodzenie misji.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.